To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Wody, wody dla ochłody. Katowice znają sposób nie na taki skwar. Paulina Kozioł.
5: Katowice są gotowe na skwar, który leje się z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
6: Już w przestrzeni Katowic można znaleźć 18 kurtyn wodnych. To są takie urządzenia mobilne, które ustawiamy na sezon letni. Do tego mamy 3 kurtyny na stałe zamontowane przy miejskich pływalniach, basenie Brynów, Burowiec oraz Zadole, a więc łącznie 21 takich kurtyn wodnych zamontowanych i rozlokowanych w przestrzeni Katowic. To, co łączy tych 18 mobilnych punktów nawadniania, to jest częstotliwość użytkowania ich przez mieszkańców. To są przede wszystkim place, skwery, parki. Te lokalizacje, gdzie przecinają się ścieżki mieszkańców, którymi oni spacerują, no i gdzie rzeczywiście ta ochłoda jest niezbędna przy takich wysokich temperaturach, przy słonecznej pogodzie. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, że zdarza się, iż te kurtyny wodne stają się też miejscem zabawy młodszych mieszkańców naszego miasta, a przypomnę, że od początku czerwca już funkcjonują w Katowicach też wodne place zabaw, które są takimi przestrzeniami specjalnie stworzonymi dla najmłodszych mieszkańców do wodnej zabawy. Jeżeli chodzi o te kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich i kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Kiedy spada poniżej 24 stopni, wtedy one się samoczynnie wyłączają. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20. Generuje to też oczywiście oszczędność wody. Dodatkowo urządzenia mają zamontowane wysokiej jakości dysze zraszające i to pozwala z jednej strony na takie równomierne rozprowadzanie mgiełki wodnej, co na pewno zapewnia większy komfort użytkownikom, a z drugiej strony minimalizuje zużycie wody. Około 100 litrów wody na godzinę. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system wówczas 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na sezon, a w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe. No a więc tutaj ta technologia pozwala nam z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony dbać o komfort mieszkańców i ekologię, no bo też mniejsze zużycie wody to i mniejsze odprowadzenie ich do kanalizacji później ściekowej. Oprócz tego, że dbamy o mieszkańców, przy tych upałach, które nadchodzą, pamiętamy również o czworonogach. Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę, a nie ciepłą wodę. Oprócz tego zapowiadamy i zachęcamy do tego, aby już weekendowo zaplanować sobie czas na miejskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych. Te powoli wchodzą w taki etap rozruchu. Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą. Jeżeli chodzi o Bugle, Bugla właśnie rusza, także zapraszamy. Natomiast od 26 sierpnia będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca sierpnia. Oczywiście oprócz tych dwóch obiektów też otwarty basen na ulicy Gliwickiej, także przez całe wakacje. Lipiec, sierpień to miejskie kąpieliska, czynne w tym okresie. Co ważne, MOSiR zabezpieczył ratowników na wszystkie miejskie kąpieliska oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, a to będzie gwarantowało bezpieczny wypoczynek w określonych godzinach. Z jednej strony dzięki temu, że właśnie będą te obiekty zabezpieczone przez ratowników, z drugiej strony mamy pełen skład zabezpieczony tych ratowników, więc oni będą mieli odpowiedni czas na odpoczynek. No to też na pewno zwiększa czas reakcji na ewentualne wydarzenia, które mogłyby się zadziać w wodzie, będzie można w tym czasie bezpiecznie z tych kąpielisk oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych korzystać.
5: Katowice szykują się także na okres wakacji. Dla uczniów zostało przygotowanych kilkadziesiąt różnych propozycji. Są półkolonie, warsztaty, zajęcia czy wydarzenia plenerowe. Miasto Sandra Hajduk.
7: Zapraszamy i dzieci, i młodzież, dlatego że od wielu lat w Katowicach udowadniamy, że to, że ktoś spędza lato w mieście, wcale nie oznacza, że to lato musi być nudne, więc mamy bardzo bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o zajęcia sportowe, ale też wszelkiej maści zajęcia artystyczne, edukacyjne i tym podobne elementy. Ta oferta rzeczywiście jest bardzo szeroka, w tym roku jeszcze szersza, gdyż na ten cel przeznaczamy blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona więcej niż w roku ubiegłym, więc dzięki temu też te możliwości są zdecydowanie większe. I to widać chociażby właśnie po tej ofercie, którą przygotowały katowickie szkoły w roku 2026. To są 43 placówki, które uczestniczą w tej akcji Lato. Natomiast w roku 2025 było to 35 placówek, dwa lata temu 29 placówek, więc to pokazuje, że ta oferta rzeczywiście jest coraz większa i coraz szersza. Mamy oczywiście szkoły wśród tych 43 placówek, które organizują półkolonie tylko i wyłącznie dla uczniów swoich własnych, a więc tych, którzy na co dzień uczęszczają do tej placówki, ale jest też cały szereg szkół, które są otwarte na to, aby tam wysłać także dzieci, które do innych placówek na co dzień chodzą, więc można tam rzeczywiście zweryfikować ofertę. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, więc w tych placówkach, które na swoich stronach internetowych mają informację o tym, że takie półkolonie są w tych miejscach organizowane, można pytać o to, co i jak. W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie. Oczywiście bardzo bogatą ofertę przygotował Pałac Młodzieży. To jest placówka, która słynie już z tego, że bardzo dużo robi w tym okresie wakacyjnym i te zajęcia są też bardzo różnorodne, bo to nie tylko zajęcia takie klasyczne, artystyczne, jak rysunek, malarstwo, ceramika czy rękodzieło, ale też zajęcia naukowe z chemii, przyrody, przeróżne doświadczenia, chociażby te związane z próżnią, zajęcia sportowe, z judo, pływania, akrobatyki, ale też zajęcia literackie, teatralne, filmowe, taneczne i strzeleckie. To jest oferta, która jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj 16 czerwca ruszyła rekrutacja, więc trzeba weryfikować na stronie internetowej placówki, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami, ale są tam też zajęcia, na które można przyjść dosyć spontanicznie, bez zapisywania się wcześniejszego, więc warto też sobie to zweryfikować. Oczywiście na większość tych zajęć obowiązują zapisy, ale tak jak wspominam, jest tam pewna pula zajęć, na które można po prostu przyjść bez wcześniejszego zapisywania się, więc jeśli wstaniemy w któryś wakacyjny dzień i okaże się, że mamy ochotę na coś kreatywnego, to także można z takiej oferty skorzystać. Oczywiście nasze miejskie domy kultury także włączają się w tę akcję. Każdy dom kultury ma inny pomysł na to, jak ten okres wakacyjny spędzić. Na przykład w Koszutce motywem przewodnim jest hasło Kamera Akcje Wakacje i tam wokół właśnie takich filmowych i fotograficznych aspektów te wszystkie atrakcje są przygotowane. Chodzi o to, aby dzieci w ramach tej myśli przewodniej miały przeróżne zajęcia, takie jak zielone kadry, okiem fotografa, lato w roli głównej, więc łączymy ten wątek wakacyjny z tym wątkiem filmowo-fotograficznym. To też są przeróżne zajęcia, zarówno plastyczne, jak i sportowe, które gdzieś tam mają właśnie taki, a nie inny motyw przewodni. A jeśli już mówimy o motywach przewodnich, to z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej tym motywem przewodnim jest książkowe brzmienie, takie hasła, więc najmłodsi w trakcie tych półkolonii będą sprawdzać, czy słowa brzmią inaczej, gdy na przykład towarzyszy im śpiew ptaków, szum wiatru w trawie, czy też dźwięki deszczu, więc tutaj taki szeroki program opierający się właśnie na tym motywie książkowego brzmienia. Oczywiście zaprasza także BWA, więc Galeria Sztuki Współczesnej. Tam z kolei zaproszane są dzieci do tworzenia wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć pod nazwą Nośniki Idei będą się odbywały rodzinne działania z sitodrukiem i drukiem offsetowym, więc fajna opcja dla tych, którzy interesują się takimi trochę bardziej kreatywnymi rzeczami, jak wykonanie na druku na podkoszulku, czy opracowanie i druk plakatu. No i oczywiście cały szereg zajęć sportowych. Już na dniach powinna się ta oferta sportowa ukazać, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Natomiast jesteśmy na tym końcowym etapie rozstrzygania konkursów dla poszczególnych klubów sportowych, które także będą prowadziły oczywiście otwarte zajęcia, nie tylko dla tych wychowanków, którzy na co dzień korzystają z tych zajęć. To będzie oczywiście piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, zapasy, tenis stołowy i tenis ziemny. Będą też sztuki walki, takie jak karate czy capoeira, więc tutaj lada dzień powinna pojawić się taka dogłębna oferta dotycząca tego, co i jak w zakresie właśnie tych akcji organizowanych przez kluby sportowe, więc ta oferta w tym roku rzeczywiście jest bardzo szeroka. Przypominamy też o tym, że mamy miejsca, do których nie trzeba specjalnie zapraszać. Mamy otwarte baseny, które już powoli ruszają ze swoim systemem i można z nich korzystać jeszcze w tej końcówce czerwca pojedynczo w weekendy, ale lipiec i sierpień to już codziennie są otwarte i uruchomione. Mamy wodne place zabaw, mamy obiekty sportowe, jak obiekt przy ulicy Asnyka, gdzie rzeczywiście wiele dyscyplin sportowych można uprawiać, więc zachęcamy i zapraszamy do tego, aby korzystać z tego wszystkiego, co w mieście jest. Pamiętajmy też o katowickiej karcie mieszkańca, która daje nam całkiem spore zniżki na te przeróżne atrakcje, jak ośrodki Musiru, wejście, właśnie bilety wstępu na baseny odkryte, czy też baseny miejskie zakryte, które są pod dachem, kryte pływalnie, więc tutaj całkiem szeroka paleta, z której można korzystać i zachęcamy do tego właśnie w tym okresie wakacyjnym.
5: Czyli jeśli chodzi o te zajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, nauka, kultura.
7: Staramy się właśnie, aby najmłodsi rzeczywiście nie nudzili się w mieście w trakcie wakacji. Mamy te doświadczenia ubiegłoroczne pokazujące, jak to wygląda, na co postawić, co cieszy się dużą popularnością, co nie. Staramy się i poszczególne placówki, które biorą udział w tej akcji Lato, starają się, aby ta oferta rzeczywiście była jak najszersza i aby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo chodzi o to, aby zachęcić dzieci do tego, aby nie siedziały w czterech ścianach, ale aby jednak skusiły się na to, żeby do takiej placówki na przykład przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić, żeby tam poznały nowe przyjaźnie, tam poznały nowe osoby, z którymi być może gdzieś tam zakolegują się w dalszej perspektywie, ale chcemy też, aby najmłodsi rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wakacje to jest dobry czas na to, kiedy nie jesteśmy obciążeni szkołą i tymi obowiązkami, które mamy na co dzień, aby właśnie spróbować, czy na przykład rysowanie i malowanie jest czymś dla mnie, czy na przykład granie, czy jakieś elementy tego typu to jest coś dla mnie. Na przykład miasto ogrodów robi zajęcia związane ze street artem, ale też zajęcia muzyczne, więc tu też jest pole otwarte na tego typu właśnie atrakcje. Mamy biblioteki, które oczywiście w dużej mierze kojarzą nam się z książką i te wakacje są oparte i cały ten program jest oparty na książce. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka jest motywem przewodnim i tych zajęć ciekawych jest tam całkiem sporo i bardzo często też w ramach tych półkolonii i wszystkich akcji, które są organizowane, najmłodsi mogą pojechać i zobaczyć obiekty, które są często blisko nas, takie jak planetarium, takie jak Muzeum Śląskie, takie jak chociażby Zoo w Chorzowie, więc to są też takie wycieczki, w trakcie których najmłodsi mogą poznać ten region, w którym mieszkają, te miasta, które są miastami gdzieś tam ościennymi, też często oferują bardzo fajne atrakcje, więc to jest taka wartość dodana. Oczywiście jest u nas tak, że w dużej mierze te zajęcia i półkolonia są bezpłatne. Często jest tak, że rodzic musi zapłacić jakąś kwotę, co jest związane z tym, że trzeba pokryć transport dziecka właśnie na taką wycieczkę fakultatywną, czy też bilety wstępu w ramach tej wycieczki fakultatywnej do jakiegoś muzeum, czy właśnie zoo, czy do kina. W związku z czym jakby te opłaty staramy się, aby rodzice ponosili niewielkie, właśnie po to, aby wspomóc rodziców w tym procesie zabezpieczenia dziecku czasu wolnego w trakcie właśnie wakacji, ale z drugiej strony też właśnie zależy nam na tym, aby te programy były kreatywne i aby najmłodsi po prostu z każdym kolejnym rokiem chcieli wracać i zobaczyć, jaka odsłona danego miejsca jest w kolejne wakacje.
5: A czy te zajęcia, czy te półkolonie, one są tak skomponowane, żeby przez całe wakacje się coś działo w Katowicach?
7: Generalnie my staramy się to zorganizować tak, żeby rzeczywiście nie było tak, że wszystko odbywa się w pierwsze dwa tygodnie. Są placówki, które działają na przykład przez pierwszy miesiąc wakacji, inne przez drugi miesiąc wakacji, więc rzeczywiście jest to rozłożone w czasie. No musimy pamiętać o tym też, że każdy z tych placówek, takie jak placówki oświatowe, chociażby musi mieć czas na to, aby przygotować się do nowego roku szkolnego, stąd jakby ten czas wolny w danej placówce też jest potrzebny, nie jest tak, że działa ona przez pełne dwa miesiące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te terminy są różne, to nie jest tak, że to jest jeden konkretny tydzień wakacji i tylko w trakcie tego tygodnia można znaleźć jakieś atrakcje. Absolutnie jest to bardziej rozłożone w czasie, więc myślę, że możemy spróbować bez problemu dopasować to też do swoich planów wakacyjnych.
5: A czy jest jakaś jedna taka strona internetowa, na której wszystkie te informacje można znaleźć?
7: Raczej z racji tego, że każda placówka pilotuje sobie nabór odrębnie, ciężko byłoby nam w jednym miejscu taki nabór zorganizować, mając na uwadze to, że to są atrakcje dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci już w zasadzie, to jednak zachęcamy do tego, żeby odwiedzać strony poszczególnych placówek. To też jest jest kwestia logistyki i tego, że rodzic może sobie wtedy sam wybrać placówkę, na przykład mając na uwadze to, że jeździ danego dnia obok tego rejonu do szkoły.
5: Paulina Kozioły.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik zespołu transformacji energetycznej Łukasz Frydel.
12: Spółdzielnie energetyczne to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni, taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nadprodukcji energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona była sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznej, to w czasie największego nasłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacja fotowoltaiczna, no bo one były puste, mamy wakacje. Natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. To wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii, bo najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych, mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja. edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE magazynów energii to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start i w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych, podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakichś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem no, są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, no to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnię mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
11: Do tego tematu wrócimy, a teraz przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
13: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć komornika dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie zaległości na dogodne raty z niższą opłatą zamiast karnych odsetek. Wnioski o wsparcie można składać przez platformy ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiają się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, kluczowy jest czas. Każdy dzień zwłoki zwiększa zadłużenie i przybliża firmę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Problemy z płynnością mogą dotknąć każdy biznes. Ważna jest właściwa reakcja. Zamiast zwlekać i bezczynnie obserwować rozwój wydarzeń w zależności od sytuacji, przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o ulgę, która pozwoli mu bezpiecznie przetrwać trudniejszy moment. Gdy występują bieżące trudności w opłacaniu składek, bo na przykład kontrahent zwleka z zapłatą faktury, odroczenie terminu płatności składek pozwala przesunąć datę zapłaty składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ulga obejmuje należności w pełnej wysokości wraz ze wszystkimi funduszami. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości płatnika. Istotną korzyścią jest również brak odsetek za zwłokę. Zamiast nich jest pobierana opłata prolongacyjna wynosząca połowę obowiązującej stawki odsetek. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości, które już ma, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie tych należności na raty. To rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich płatników posiadających dług z tytułu składek, także wtedy, gdy zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po podpisaniu umowy egzekucja zostaje zawieszona, a należności można regulować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raty pozwalają rozłożyć ciężar spłaty w czasie, a zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest niższa opłata prolongacyjna. Dodatkowo terminowa spłata rat i bieżących zobowiązań umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, które bywa wymagane m.in. przy ubieganiu się o kredyt, dotacje czy też udział w przetargach. Układ ratalny może obejmować nie tylko zaległe składki, lecz także koszty egzekucyjne, należności dotyczące pracowników oraz zobowiązania osób trzecich, np. spadkobierców czy następców prawnych. Wniosek o wsparcie można złożyć na kilka sposobów. Elektronicznie, i tak jest najszybciej, przez platformę ZUS, telefonicznie, jeśli przedsiębiorca posiada profil na ZUS, i tradycyjnie, czyli pisemnie, osobiście, pisemnie bądź też osobiście do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania ulgi ani wstrzymania egzekucji.
14: przypadku odmowy dług trzeba spłacić natychmiast wraz z pełnymi odsetkami. Przedsiębiorcy nie muszą sami walczyć z formalnościami. ZUS udostępnia bezpłatną pomoc doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. Pomagają oni dobrać rozwiązanie do sytuacji firmy i wyjaśniają procedury. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie. Numery do doradców są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce firma i tam już można znaleźć numer kontaktowy do doradców w każdym w oddziale ZUS w kraju. Można też z nimi skontaktować się osobiście w placówce lub też umawiając się na e-wizytę, czyli taką wideo rozmowę online.
11: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. W programie za chwilę zmienimy temat, a mikrofon przekażę swojej redakcyjnej koleżance.
5: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
15: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum w Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
5: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
15: Zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy, czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
5: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
15: No w radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie no, nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
5: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
15: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
5: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
15: Tak, w muzeum w Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
5: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
15: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: W Sosnowcu do końca lipca można spodziewać się prac na placu Kościuszki. Ostatnio mieliśmy zmianę organizacji ruchu, które wciąż obowiązują. Wjazd na ulicę od 3 maja i od Nowopogońskiej nie jest możliwy. Nie można też przejechać pod nowym wiaduktem.

To już w pół do siódmej, tak? Zaczyna się poniedziałek, 22 czerwca. Żeby wam się łatwiej działało, od rana podkręcamy tempo i robimy rzeczy. Za chwilę fajna torba będzie do zgarnięcia. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

Snap Dogg, See How Does It Feel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już za 21 minut godzina 7 będzie. To ja mam jedno bardzo ważne, zasadnicze, podstawowe pytanie o tej porze. Co u was? Jak tam się wam tydzień zaczyna? Jak humor? Jak samopoczucie? Polepszyć troszeczkę? No mam coś, co na pewno odpowiednio dobrze wpłynie na was. Torba Melo Radia jest do zgarnięcia. To dzwońcie szybko już teraz pod 321-321-777. Opowiedzcie, jak tam wasz dzień startuje. 321-321-777. No i zgarnijcie torbę Melo Radia. Przyda się na pewno w te wakacje tego lata.

0: Haven i Run w Melo Radio. Poniedziałek to jest fantastyczny dzień, tak z samego rana, żeby zrobić coś pierwszy raz w życiu. Tak jak Adam. Adam, co ty zrobiłeś dzisiaj? Pierwszy raz w życiu, co?
1: Pierwszy raz w życiu zadzwoniłem do was i się od razu dodzwoniłem.
0: No i widzisz? I dzieje się. I można. A niektórzy mówią, że nie da rady. A Adam dał radę od samego rana. I co będziesz robił ciekawego później?
1: Później po pracy idę na motorek i już na tur właśnie czekam.
0: A to jest dzisiaj otwarcie sezonu? Pewnie nie, chyba, co? Już śmigasz od jakiegoś
1: czasu. Nie.
0: No, tak myślałem. Tak tylko
1: otwarcie pytam. Sezonu było dawno.
0: Nie, no tak tylko pytam. Chciałem zapytać, czy tylko ja wcześniej zacząłem, czy ty też. No i świetnie, to przybijamy sobie pianę z samego rana i uwaga, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Adam, uważaj, skup się. Szpinak czy brukselka?
1: Ani jedna, ani drugie, ale może być brukselka.
0: Jak już dają, to niech wcisną brukselkę. Spacer czy basen?
1: Spacer.
0: I teraz uważaj. Auto czy motocykl?
1: No wiadomo, motocykl.
0: Tak tylko pytałem. Adam, dla ciebie belotorba. Zabieraj ją ze sobą, śmigaj śmiało. Fajnego poniedziałku, bye.
2: Melo.
0: Czekamy na was. 321-321-777. Co tam u was z samego rana? Jak się kręci i rozkręca ten nowy tydzień i poniedziałek i lato? Przy okazji zauważyliście? 22 dzień czerwca. Mamy dzisiaj. Forma dobra? No wiadomo. Jakie plany? Też można się tym pochwalić u nas. No i przy okazji można zrobić trochę głośniej Melo, bo another I talk to you już teraz. Tak wam gramy dzisiaj z samego rana na start nowego tygodnia. Za 15:07.

0: Tame Impala w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i zaczynamy razem z wami nowy tydzień. Jest Marcin, czyli będą newsy.
1: Będą newsy, będzie w nich dużo o pogodzie i będzie też nieco o tych, co kopią w gałę w obu Amerykach.
0: To już za chwilę. Fajnie, że cię widzę, tak, po weekendzie, no.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki, David Guetta. Fajnie, że będą, tak po weekendzie. Fajnie, że lato się robi. Znaczy ma się zrobić. Szczegóły w prognozie pogody już za chwilę. Czy będzie cieplej, czy jeszcze goręcej? O tym za moment.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają

0: Wielki. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Z jednej strony możemy spodziewać się słońca, z drugiej nieco niższej niż ostatnio temperatury, bo 25-26 stopni, także upały chwilowo nam nie grożą, ale synoptycy uprzedzają przed burzami, z gradem, przed deszczem gwałtownym. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia, które obowiązuje nie tylko w województwie śląskim, ale tak naprawdę kawał kraju objęty jest właśnie takim alertem.
1: Już prawie 7. News Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Połamane drzewa, uszkodzone dachy, podtopione ulice to skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Najwięcej wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Tymczasem burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojnie, niezmiennie będzie jednak gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
2: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znowu upalnie. I jeszcze zaglądamy do tabeli wyników na piłkarskich mistrzostwach świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Bezbramkowo zakończył się mecz Belgii z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Bądźcie pewni, to wasz najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Nie obrażajcie się, że pojawił się tak nagle po weekendzie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej. Inni gadają, my już gramy. Jest 7.

Ej, ty, don't stop w Meloradio. No nie przestawajcie, bo idzie wam naprawdę świetnie dzisiaj od samego rana. Super poszło to szurciem pewnej polskiej podstawówki. A w czym ustanowili rekord? O tym już za chwilę wam powiemy, tylko w Meloradio. Teraz podkręcamy tempo w poniedziałek z samego rana i już gotowy do tego, żeby pojawić się u nas Usual Moving to the Sun. To jest jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W samym środku wakacji będziemy tam razem z wami, a bilety do wyrwania jeszcze dziś w Melo.

0: A to Sigala, Meloradio, Sweet Lovin. Fajnie się spotykają. Następnym razem spotkają się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, a jeszcze dziś dla was do zgarnięcia zapro na to wyjątkowe wydarzenie. Bądźcie blisko Melo. W Meloradio podkręcamy tempo, a wy wykręcacie nowy rekord w nowej dyscyplinie narodowej Polaków, czyli w oddawaniu plastikowych butelek. Uczniowie szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie, wyobraź sobie, zgromadzili prawie 40 tysięcy takich opakowań.
1: Wow, sporo.
0: No, to wszystko w ramach akcji charytatywnej. Przy okazji zebrane pieniądze przeznaczone będą na pomoc ich chorej koleżance. Słuchajcie, oddawanie takiej ilości opakowań to nie tylko trochę czasu zabiera, około miesiąc zbierali, ale trzeba też poświęcić trochę czasu, żeby to wszystko oddać. I oddawanie do automatu trwało aż 14 godzin. No a jak u was? Idziecie dzisiaj na jakiś rekord? Jakaś butelka z wodą, to wiem, na pewno się wam przyda. No bo temperatura znów wysoko ma być dzisiaj. Lubimy to. W sumie niech się lato rozkręca jeszcze bardziej. Thomas Gray w 19 po 7 już teraz.

0: Jedno z najlepszych połączeń, jakie ostatnio słyszeliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano, a już za chwilę to wam powiemy, z jakiego klucza sporo osób ostatnio wybiera kierunek swoich wakacji. Wakacje, lato, to też niezłe połączenie. Dwa słowa, które zawsze dobrze działają. Avicii i Rita Ora i Lonely Together, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.share.de.

0: 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

Calvin Harris, Lovers in the Past Life w Meloradio. Widzimy się z nimi, bawimy razem z nim, no i z wami oczywiście również na Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, no to jest jeszcze taka szansa i okazja. Koniecznie skorzystajcie, wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Słuchajcie, okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi na swoje wakacje wybiera miejsca, gdzie już byli, z którymi mają jakieś dobre wspomnienia. I jadą tam albo lecą nie po to, żeby zobaczyć coś nowego, ale żeby wrócić do miejsc kojarzących się z dzieciństwem. Dla części pokolenia Zetek najbardziej nostalgicznym rokiem jest, wyobraźcie sobie, 2012. No to żeby się wam dobrze ten poniedziałek kojarzył tak od początku nowego tygodnia, to mamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Teraz Andy Dust.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Mikolasy Trips. Hard to be humble. W Meloradio tak zaczynamy razem z wami poniedziałek. Co tam dobrego on jeszcze przyniesie u was? Wszystko się okaże niedługo, a wcześniej o tym, co wniosek Marcin.
1: Jest światełko na końcu bardzo długiego tunelu między USA a Iranem.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Kygo, Kality Griffin w Melo. Save my love. A o tym, czy słońce dzisiaj i jak mocno zaświeci, w prognozie za chwilę w Melo.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
3: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
19: W
15: betony na ulicy drzemały, ostatnio pewne zmiany weszły w życie. Fragment drogi jest jednokierunkowy. Chodzi o odcinek od ulicy Piłsudskiego w stronę Legionów. Kierowcy i piesi proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych zmian.

0: Pogoda.
1: Za nami upalny weekend. Dziś jest szansa na to, że będzie nieco chłodniej. 25-26 stopni maksymalnie w Katowicach, a poza tym bardzo różnie. Z jednej strony słońce, z drugiej strony zachmurzenie. Jeszcze z trzeciej mamy alert dotyczący pogody. Możliwe są burze, możliwy jest grad. Synoptycy wydali takie ostrzeżenie ważne od teraz do 18.
2: To już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. To nad końcowym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Chodzi m.in. o powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Policja Obywatelska zapewnia o wyjaśnieniu do końca nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś ma być powołana odpolityczniona Rada Nadzorcza placówki. Europoseł Michał Szczerba mówi, że w tej sprawie nie będzie świętych krów.
4: Tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć.
3: Według doniesień mediów Rafał Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach w placówce. Małe kanadyjskie miasteczko uznało, że drzewa mają swoje prawa. To pierwsza taka decyzja podjęta przez Radę Miasta w Kanadzie. Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych na miejsce wycinanych.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Z tymi drzewami, to ja rozumiem, no zgadzam się. Tylko co krzaki na to, co krzaki? Słuchajcie, aby się wam poniedziałek nie wykrzaczył, będzie wszystko okej, bo my podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Gole Radio. To jest czas, 12 minut po 8, kiedy macie okazję wykazać wszystkim i sobie przede wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. No to dzwońcie, jak już wszyscy słyszeli, pod numer studia teraz.
1: 321-321-777. My w studiu siedzimy i na was czekamy.
0: 321-321-777. Dzwońcie, dwie osoby mają szansę.

0: David Guetta, Less of Melo, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami teraz z daleka Mariusz. Cześć Mariusz.
2: Dzień dobry, witamy z Manchesteru, Anglia.
0: Dzień dobry, Manchester, witajcie, Anglia. Słuchaj, ale ty tam za długo to nie będziesz, bo ty na lotnisko jesteś.
2: Jesteśmy na lotnisku, lecimy do słonecznego Meksyku, Cancun, baby!
0: Och, baby! Ale teraz, ale Mariusz, ile ty osób teraz zdenerwowałeś?
3: Oj,
0: jeszcze
3: tam,
0: powiedz, że na jakieś wakajki lecicie, co?
2: A to tylko 14 nocy all inclusive.
0: Tylko 14. Tylko czy mów tak dalej, słuchaj. Już połowa ludzi zgrzyta zębami. Na przykład Jacek zgrzyta zębami. Siema, Jacek.
4: Siema, witam, witam.
0: No, słyszycie go? Faktycznie chyba trochę, nie? Bo Jacek w pracy cały dzień, co? Jacek!
4: No niestety, ktoś ma wolne, ktoś pracuje.
0: Pewnie, Jacek, ale nie przejmuj się. Poniedziałek dzisiaj, to ty w tej robocie też będziesz miał Meksyk na pewno, no. Dobra, słuchajcie, lecimy z naszą zabawą Gotowi na Wszystko. Startujemy już teraz.
1: Gotowi na Wszystko.
0: Pamiętajcie, są dwa pytania, czekam na wasze odpowiedzi, ale najpierw należy zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Tak.
0: Dobra,
2: tak jest.
0: Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną łapiecie melotorbę. Uwaga, pierwsze pytanie dzisiaj. Czy wczoraj był najdłuższy dzień w tym roku? Tak czy nie?
4: Jacek.
2: Mariusz.
0: Jacek pierwszy, Jacek słuchamy?
2: Nie.
0: Jeszcze raz?
4: Nie, nie.
0: A tak, tak zwane letnie przesilenie, 21 czerwca. Wow, no. No spokojnie, spokojnie, jest jeszcze pytanie numer dwa. Która europejska stolica leży najdalej na południe? Valletta, stolica Malty, czy może Madryt?
4: Jacek.
0: O, teraz chyba Jacek. Jacek?
4: Valletta.
0: Bardzo dobrze, pewnie, brawo. Tym razem, brawo! Wow. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź ze strony Jacka. Dla Jacka mamy melotorbę. Mariusz, ty się nie przejmuj, bo dla ciebie też fajny merch od Melo już pakujemy i już wysyłamy. No i korzystaj tam z pogody, słońca i w ogóle z życia w tym Meksyku. Trzymajcie się, dzięki, bardzo miło było.
1: Gotowi na wszystko.

0: Popsicle w Melo. I can't wait. Podkręcamy tempo z samego rana w poniedziałek, 22 dzień czerwca. No i jak tam? Jakoś dłuży się wam w pracy, jak jesteście teraz? Nikt wam jeszcze nie powiedział, że idzie wam świetnie, to ja będę pierwszy. No idzie wam świetnie. Za chwilę w Melo Topic i Becky G między innymi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jakie klapki? I torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż tego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy?
10: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Kory.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

Byłoby super razem z tobą być na Sunrise Festival. To możliwe, bo w Meloradio zgarniacie bilety na to mega wydarzenie. Nad polskim morzem widzimy się już od 31 lipca do 2 sierpnia. Weekend pełen gwiazd i najlepszej muzy specjalnie dla was. Bawimy się przy setach, które zagrają Sigala, Hurzel, Afrojack, Axwell i Scooter. Zapro dla was będą do zgarnięcia w Meloradio. Wiecie, że trzeba być blisko, no i koniecznie uważnie słuchać Melo. Bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu do zgarnięcia już niedługo. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Już za 17 minut, 9 w Meloradio.

0: Bon Like. Prosto z 30 Meloradia, która zawsze w piątkowy wieczór na naszej antenie, a w poniedziałkowy poranek to już mamy za 9 minut 9, za chwilę będą newsy.
1: A w nich będziemy głównie chyba ostrzegać, tak bym to ujął.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Będzie ciepło, a nawet cieplej. Tak bym to ujął, a jak ujmują to synoptycy, to za chwilę w prognozie pogody w Meloradio.

0: FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
15: MediaMarkt. Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
19: Kierowcy pytają, kiedy wreszcie koniec prac na S1 w Lędzinach. Obawiam się, że nieprędko. Wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu w związku z budową drogi S1 Kosztowy Bieruń i jeszcze do końca listopada można spodziewać się utrudnień. Dzisiaj 25 stopni w Katowicach, w Tychach, w Gliwicach. Słońce, zachmurzenie, deszcz, a nawet burza. No, różności. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia. Ostrzegają przed gwałtownymi burzami, przed intensywnym deszczem. Alert już w tej chwili obowiązuje i ma być aktualny do godziny 18.00.

0: już prawie 9. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Zaczynamy od alertów drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Chodzi o podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Dla całego kraju wydano też alert RCB. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. W szczytowym momencie z ogniem walczyło aż 200 osób. Służby rozpoczynają generalnie sezon wakacyjny. Więcej patroli policji pojawi się na polskich drogach, na plażach, ale też bezpośrednio na wodzie, mówi inspektor Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji.
2: Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim wybierać te plaże, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem.
1: Głównym powodem utonięć wciąż jest picie alkoholu przed wejściem do wody.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Od rana dzisiaj, w poniedziałek, wchodzimy razem z wami w ten nowy tydzień. Zapowiada się jak na razie całkiem nieźle. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siemano, dzień dobry, hej.

0: Another in the Blue. John Player i Mosey Man w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca i dzisiaj, wyobraźcie sobie, też Światowy Dzień Kultury. Także jak tam macie jakąś aktywność w planach dzisiaj, to może by tak troszeczkę podkręcić tempo i zwiększyć, no nie wiem, może z jednego spaceru do dwóch albo z dwóch podbiegnięć do trzech. Co wy na to?
1: No trochę. Można.
0: Widzę, że nie zareagowałeś zbyt optymistycznie. Nie. To zaraz optymistycznie będzie, bo udało się coś naprawić. Aż po 400 latach. Szczegóły za chwilę w Melo.
2: Się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Red Light, Ian Curry w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie tej historii. Notatnik Leonarda da Vinci został uratowany po 400 latach. Wow. Zniszczono go jeszcze w XVI wieku.
1: No
0: wtedy
1: nie.
0: To jego ówczesny właściciel powycinał sobie poszczególne kartki i w ogóle poukładał je tak, jak jemu się podobało. Naukowcy przez 10 lat pracowali, żeby przywrócić notatnik do oryginalnego wyglądu. W końcu im się udało. I teraz bezcenne zapiski i szkice tego genialnego wynalazcy można po raz pierwszy od kilku stuleci oglądać w całości. A najlepsze jest to, że każdy może za darmo dokładnie przejrzeć ten notatnik, bo wszystko to zostało zeskanowane i wrzucono to do internetu. Czujecie? Możecie sobie poszperać w notatniku Leonarda da Vinci.
1: No może to zrobię dzisiaj na przykład.
0: I nie przejmujcie się, jak tak po weekendzie macie u siebie jakieś takie, wiecie, zaległości jeszcze z piątku i wszystkie jakieś takie nie w całości. Też spokojnie dacie radę to posklejać w całość. I zajmie wam to na pewno krócej niż 10 lat. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Ebony Hollow w Melo Radio. Takie fantastyczne dźwięki mamy dla was w ten fantastyczny poniedziałek. Czy brzmi odpowiednio dobrze? Czy jeszcze można podkręcić tempo? Zawsze jasne, że tak. Za chwilę zadbają o to Emily Sande i Don Diablo w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To obiad dla kolegów. Jestem mi właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie.

0: Gabry Pontelowik z Melo Radio. Tak, gramy dla was dzisiaj w poniedziałek. Od samego rana podkręcamy tempo. Lubimy mieć dla was dobrą wiadomość i lubimy takie wasze reakcje.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
4: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
5: Super!
0: A kto dzisiaj tak odpowiednio zareaguje? Może wy? No to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Jest jeszcze szansa wybrać się razem z Melo na to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze w lipcu. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Fire, fire w Melo Radio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w poniedziałek z samego rana, już za 10 minut 10. O tej porze świetnie widzieć Siadiego. Siłka była czy będzie?
1: Siłka dopiero co będzie, ale to dzisiaj po południu albo wieczorem zobaczymy. Ale co, widać? Widać, że coś tam ten?
0: No tak, tak? Nie, no,
2: forma coś tam lata. Widać.
1: Niewiele tam, widać, no. ale widać.
0: Jest proces, jest progres.
1: Jesteście najlepsi, dzięki, od razu mi lepiej.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Die, I'll be good boys, Hideaway w Melo Radio.
0: A my tak, bo dzisiaj dzień kultury fizycznej też, więc no.
2: No, to trochę kultury, Adrian.
1: Trochę
2: teraz
1: kultury, tak.
2: Do 14:00.
1: Oczywiście.
2: No.
1: Znaczy, zrobię co w mojej mocy, ale na wiele bym nie liczył. Obiecuję, że będziemy podkręcać tempo. To zdecydowanie. Feeling blue without you.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
8: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmiany. Wejdź na katowice.eu/SCT.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, do Brickomana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

wakacje tuż. Śląska Policja przypomina, że można internetowo sprawdzić, czy autokar, którym dziecko jedzie w trasę, jedzie na wakacje, jest aby bezpieczny. Takie podstawowe informacje znajdziemy na bezpiecznyautobus.gov.pl.

0: Pogoda.
1: Synoptycy ostrzegają dzisiaj przed gwałtowną pogodą, przed deszczem, burzą, przed gradem. Może zagrzmieć w znacznej części kraju. Obowiązują alerty drugiego stopnia. Tak też jest w województwie śląskim. Do godziny 18 możemy spodziewać się, że pogoda może przybrać jakiś taki gwałtowny kształt, a temperatura będzie krążyć wokół 25-26 stopni.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Specjalny portal dla górników odchodzących z kopalń uruchomiła Polska Grupa Górnicza. To system aktywizacji zawodowej. Grzegorz Kozieł.
2: Portal umożliwia górnikom przygotowanie swojego profilu zawodowego, a jednocześnie tworzenie nieodpłatnych kont przez pracodawców, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG.
3: Pracodawca, chodząc na tą stronę, może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
2: Redukcja zatrudnienia w bieżącym roku w PGG ma dotyczyć łącznie 4300 osób. Do końca maja z jednorazowych odpraw pieniężnych oraz urlopów górniczych skorzystało już ponad 1700 pracowników.
1: Teraz o planach dotyczących rozbudowy A4 w województwie śląskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce dobudować trzeci pas między węzłami Brzęczkowice i Byczyna. Chętnych jest 14 potencjalnych wykonawców. W wiadomościach za godzinę zaprosimy na Chorzowską Falę. Otwarcie w najbliższy weekend.
4: Minuta po 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Udrożnienie cieśniny Ormus to nie wszystko. W grze o stabilizację cen paliw są jeszcze inne kwestie i to bardziej długotrwałe, bo chodzi o naprawę wojennych zniszczeń, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: Przywracanie wydobycia, tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
5: Analityk na najbliższe dni spodziewa się spadków cen na stacjach w Polsce. Teraz ostrzeżenie przed działającymi bez licencji platformami bukmacherskimi. Zwracają na to uwagę polski minister finansów oraz europejscy regulatorzy rynku gier hazardowych. Brak zezwoleń łączy się też z brakiem odpowiednich mechanizmów ochrony użytkowników. W Paryżu odkryto nieznany rękopis Mozarta. Znajduje się w nim 7 utworów na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał swojej pierwszej uczennicy.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi. No i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Zaczynamy nowy tydzień, tak wiem, nie chce wam się i mi też, ale wiecie co? Muza nam pomoże, serio.

0: Anima, Lisa i Betangel w Melo Radio. 15 minut po 14, podkręcamy tempo i wiem, że mamy nowy tydzień, wam się nic nie chce, dlatego będę musiał was trochę zmotywować do tego, by po pierwsze poczuć trochę energii, a po drugie, żebyście zarzucili jakimś mocarnym tekściwem. No bo mam do was ultra pytanie, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? No nie jest to proste, ja wiem, dlatego proszę o głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Klasycznie za najbardziej nietypową odpowiedź będę miał dla was coś z Melomerczu, także warto powalczyć.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: No, to czekam na głosówki, a to Jiggers i Call the Police. Uważajcie na siebie.

0: Debauch za Magnetic w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo 27 minut po 10. Pamiętajcie o drugim śniadaniu, a ja sprawdzam, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie. Karolina?
1: Gdzie są jajka?
0: No i co odpowiedzieć w takiej sytuacji? No, najprościej to, że w drugiej alejce. Ale wiemy, że może być różnie. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na fajne głosówki.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.

0: Biedronka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: O reklamie. Meloradio Śląsk.

0: Young Leosia, Jonathan i Noc Aniołów w Melo.
1: W Noc Aniołów wszyscy wychodzą na patrol.
0: No i fajnie. Słuchajcie, sprawa jest dosyć pilna. Tomorrowland, możecie tam być razem z nami, możecie śmignąć i przeżyć coś niesamowitego. I wy o tym wiecie, no Tosia, Kasia, one już wiedzą, że jadą.
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Możecie się jarać tak samo jak dziewczyny pod warunkiem, że zawalczycie trochę o siebie, no bo powiem wam tak, szansa na to powoli ucieka i to tak naprawdę jest ostatni moment. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijajcie i dajcie znać z kimi, dlaczego chcielibyście wyruszyć na tę magiczną muzyczną podróż i dajcie jakiś filmik, jak razem imprezujecie albo fotkę. Do dzieła!

0: Robin Schulz, Burps i Peter Times w Melo Radio, 10 minut do 11. Tu Melo, a razem ze mną Marcin Sikora, siemano ponownie.
1: No cześć, cześć. Będzie o tym, jak bardzo ważne są wczesne etapy życia. Każdego chyba, i człowieka, i zwierząt. I
0: jejku, tak bardzo mądrze będzie. No dobra, dobra, super.
1: No, niech będzie i mądrze.
0: Dobra.
2: A już o 11 zagramy.
0: Handy Dust, Caris i Zokyria w Melo Radio. Zokyria. Nie powinienem śpiewać, wiem, ale jest poniedziałek. Wybaczmy to sobie, dobra? Gramy to punktualnie o 11.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej.

0: Udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: Przed nami kolejny ciepły dzień. Ciepły, ale nie aż tak gorący jak to, co mieliśmy w weekend. Dziś 25-26 stopni. Poza tym spodziewajmy się deszczu, burzy, a nawet gradu. Synoptycy wydali alert w tej sprawie. Ważny ma być w województwie śląskim do godziny 18. To jest alert drugiego stopnia, także pomarańczowo na mapach. Większość kraju objęta jest takim właśnie alertem.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam na początek o specjalnym portalu uruchomionym przez PGG. To ma być miejsce spotkań między odchodzącymi z kopalni pracownikami, a potencjalnymi pracodawcami, mówi Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG.
2: Pracodawca, chodząc na tą stronę, może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
1: Wystarczy wejść na SAZ, czyli System Aktywizacji Zawodowej.pgg.pl. Teraz o przygotowaniach do otwarcia chorzowskiej fali. Od czwartku znowu upał.
3: Do dyspozycji jest aż 5 basenów, w tym basen ze sztuczną falą, basen do skoków, basen z gejzerami, z armatkami wodnymi. Jest również wodny plac zabaw dla dzieci.
1: Przypomina Aneta Miller z Parku Śląskiego. W wiadomościach za godzinę o planowanej rozbudowie A4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce dobudować trzeci pas między węzłami Brzęczkowice i Byczyna.
4: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Na początek informacja sprzed chwili. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Chodzi o kolejne już zatrzymania w sprawie afery politycznej w lubelskich urzędach. Ostatnio zatrzymany został lubelski kurator oświaty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: To śledztwo dotyczy kwestii związanych z przekroczeniem uprawnień, ustawienia zamówień publicznych oraz przyjmowania korzyści majątkowych.
5: Urzędnicy nie przyznają się do winy. Wydarzenia i przeżycia z wczesnych etapów życia zostawiają w komórkach ślad wpływający na zdrowie przez kolejne dekady. Tak sugeruje badanie wykonane na rezusach. Gatunek ten pod względem fizjologii jest bardzo podobny do człowieka.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy poniedziałek, z którym damy sobie radę bez problemu. Słuchajcie, co można powiedzieć do Krasza i w sklepie? Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Do dzieła! A to Andy Dust, Cars is a Korea.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Podkręcamy tempo. Gips, PZ for Money i Karnawał w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Sprawdzamy. Robert?
1: Zapakować skarbie?
0: Bardzo ładnie. Ewa?
2: Papier toaletowy się skończył.
0: Najgorzej. Co w takiej sytuacji robić? Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda. Hey!

0: Użel i Moving to the Sun Velo Radio, 24 minuty po 11. Użel będzie na Sunrise Festival i to jest ważna informacja, bo no wy też możecie być tam razem z nim i razem z nami, bo też śmigamy. Słuchajcie Velo Radio po 18 i zgarniajcie wloty, żeby móc przeżyć coś niesamowitego w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. Standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: To super weekend z znajomymi. Grillek i później żużel.
15: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
14: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

No jest radocha. Four Strings Take Me Away Into The Night w Melo Radio, 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Pilna sprawa, bardzo. Słuchajcie, to jest tak naprawdę ostatni moment, last call na to, żebyście mieli okazję zgarnąć coś niesamowitego, mianowicie możliwość pojechania do Belgii na Tomorrowland tegoroczny razem z nami. Dlatego nie czekajcie, tylko od razu zróbcie co trzeba, czyli wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać, no bo czas ucieka, czas się kończy, to jest dosłownie ostatni moment. No i jak już napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać i dacie wspólną fotkę albo jakiś filmik, to po prostu poczekajcie aż zadzwonimy. Ale serio, działajcie, bo to jest ostatnia chwila. No i tylko powiem, że ten numer na pewno będzie podczas tego rocznego Tomorrowland. Kygo, Save My Love, już teraz.

0: Bledka i tańcz w Melo Radio. 10 minut do 12. No a razem ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz,
1: wiesz co, kojarzysz takie, wiesz, psy, koty, owce i inne takie, co przepowiadają wyniki meczów albo inne rzeczy,
0: tak,
1: nie?
0: Tak jest, oczywiście.
1: No to w Toronto mają jeszcze inne zwierzę.
0: O, jesteśmy ciekawi, dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: W&W Kashmir Bed, tak podkręcamy tempo. Zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać, więc szykujcie się na dobre melo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
9: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
0: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
14: Jest pochmurno, może być deszczowo, może być burzowo. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia. Obowiązuje w całym województwie śląskim, a także po sąsiedzku. Także to, czego możemy spodziewać się dziś, to właśnie deszcz, silny wiatr, lokalnie nawet burza z gradem. Na termometrach 25-26 stopni maksymalnie. Dużo gorętszy będzie koniec tygodnia.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek wizyta w Świętochłowicach ruszyła rekultywacja hałdy przy stawie Kalina. Toksyczna hałda wraca do żywych. Paulina Kozioł.
15: Ta hałda to składowisko odpadów poprodukcyjnych dawnych zakładów chemicznych. Toksyczne chemikalia przez wiele lat zanieczyszczały ten teren. Teraz to ma się zmienić. Zdegradowany grunt przejdzie rekultywację, by przywrócić mu wartości przyrodnicze. Zostaną w tym celu wykorzystane m.in. pożyteczne bakterie, które pomagają oczyszczać ziemię. Podłoże zostanie też napowietrzone i pojawią się odpowiednio dobrane rośliny.
14: W miejscu hałdy ma powstać docelowo park. My teraz odwiedzamy Chorzowską Falę. Kąpielisko jest gotowe na otwarcie sezonu. Naprawiona została zjeżdżalnia, która w poprzednim sezonie była zepsuta i nieczynna, mówi Aneta Miller z Parku Śląskiego.
16: Wszelkie kwestie zostały tutaj naprawione przez wykonawcę i fala jest gotowa na przyjęcie pierwszych gości w tym sezonie.
14: I jeszcze jeden wakacyjny temat. 11 lipca wracają potańcówki przed Teatrem Śląskim.
17: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
18: Jest areszt dla 28-latka, który w centrum Poniatowej na Lubelszczyźnie groził dwóm mężczyznom przedmiotem przypominającym broń. Podczas próby zatrzymania atrapę broni wrzucił do wody. Agresor był pijany, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury. Takie, które zostały zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska mówi, że proces jest już na ukończeniu.
19: Te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu.
18: A do Polski wrócił ostatnio m.in. pierścień króla Zygmunta Starego. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka. To w akwarium w biurze w Śródmieściu. Przepowiednie sprawdziły się jak dotąd w 80%. Rybkę nazwano Swimbappe.
17: Cóż za przypadek, bardzo ładne.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Siemanko, Adi po tej stronie, mamy 12 na zegarach i walczymy z pogodą, żeby ta no trochę bardziej sprzyjała, bo Biomet chyba nie chce z nami do końca współpracować. Kiedy inni gadają, my już gramy WNW Bet, to już teraz.

Same tempo, to jest Melo Radio i powiem wam tylko tyle. Wiecie co, jestem zbyt młody na to, żeby wypełniać kwity w pracy. Ja kompletnie tego nie ogarniam i powiem wam jedno. Cieszę się, że są ludzie mądrzejsi ode mnie. Jeżeli też macie takie przygody, dajcie o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Podzielcie się tym koniecznie, bo dzięki temu ja poczuję się trochę lepiej. A wiem, że wśród nas jest więcej takich osób. A jeżeli też macie trudny poniedziałek, nie martwcie się, na zapas mam od tego muzę. Hardwell, Chris Jones, Young Again. Jedziemy, a wytrzymajcie za mnie kciuki. Proszę.

0: Sinker, Kaiza, I Can Wait w Melo Radio. Nota, która pięknie nawiązuje do wczesnych lat 2000. No ta stylistyka jest po prostu epicka i lubimy do niej wracać, dobrze nam się kojarzy. A w tej godzinie jeszcze Florence and the Machine Spectrum, Say My Name w remixie Calvina Harrisa, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, bo gramy też coś od Kenziego Żiraka, mianowicie Andalus.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa mega jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica.

0: Od sklep Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.

0: najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

Florence and the Machine i Spectrum, Say My Name, Calvin Harris. No, on będzie na tegorocznym Tomorrowland. Jak to pięknie brzmi, w ogóle muszę wam powiedzieć, że uwielbiam Florence. Często słucham sobie wieczorami. No, mamy 19 minut do 13, tak podkręcamy tempo i też przypominam o tym, że szansa na to, żeby zgarnąć szybką kasę, to jest w ogóle całkiem spora i fajna opcja w rozumieniu szansy. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co byście

to wydali, 200, a nawet 500 złotych do zdobycia, ziomeczki, no to można sobie fajnie przeznaczyć na co tylko chcecie. Ja tylko powiem, bo to jest naprawdę ważne, im bardziej szalone, im bardziej kreatywne propozycje, tym tak naprawdę większa szansa. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu.

0: Topi Romeo, Felix, Jenny, Where the Lights Are Low w Melo Radio, czyli nutka, która oparta jest na samplach The Riddle, Nicka Kershawa. Tak jest, klasyka. A razem ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć, mamy gwiazdo. Jestem, tak. I będą newsy. A w newsach ceny paliw maksymalne, bo się zmienią od jutra. No i też będzie gorąco, bo upały.
0: No tak, warto się na nie przygotować.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk. O tym, że mowa ciała coś potrafi nam powiedzieć, posłuchamy punktualnie o 13 w Melo Radio, także fajnie, że jesteście.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dobrze dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w supercenach idealne na Dzień Ojca.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Wbijaj

0: na 95.1 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne obu benzyn jutro będą wyższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, a 98 6,69. Z kolei tańszy będzie diesel 6,17. No i zrobiło się gorąco, do Polski przyszła fala upałów. Według synoptyków lato ma być gorące, mówi Adrian Kisiel z firmy Uponor.
3: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. I fale teraz upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
2: No i coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni. Gorąco też we Francji, w połowie kraju obowiązują alerty pogodowe. W Paryżu dziś 39 stopni, a w Bordeaux nawet 43 stopnie.
1: Ciepełko. Super, lato. Ultra, hiper gorące lato. A w Polsce? Wilgotno, deszczowo. Świetnie. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 13, ale Farben i Boty za oko, od tego zaczynamy. No to jedziemy. Hejka!

No sorry, papi, ale no musimy o tym pogadać. No, topic Bechdzidzi w Mailoradiu. No, a propos, 15 minut po 13, słuchajcie, sprawa pilna. To już ten moment, kiedy powinniśmy poruszyć ten temat, czyli jest gorąco na dworze, to proszę pić wodę. Mieć ze sobą zawsze butelkę, jakaś może, nie wiem, czapka, nakrycie głowy, żeby tam od ciepełka nie poczuł się człowiek gorzej. I jak macie taką opcję, to też innym warto to przekazać, żeby po prostu, generalnie mówiąc, nie zrobić sobie krzywdy i czuć się generalnie git, żeby było wszystko jak trzeba. Robin Schulz i Sugar, odrobina cukru to też nic złego, pamiętajcie. A ile po tym radości. Wiem coś o tym. Nie, ale serio, oni mi w robocie zakazują mieć cukier, nie? Bo to nie jest bezpieczne. Czy dla mnie.

0: Iben i Hollow w Melo Radio. 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i w tej godzinie jeszcze powspominamy trochę. Out of Touch, United Nations, czyli coś, co uwielbiacie i coś, do czego buzia się cieszy i to sama. Nuska też sama chodzi, ale będzie też chce więcej od Fukaja, Liwki, czyli Enklawy. Generalnie szykuje się dużo dobrego brzmienia w Melo.
1: Autopromocja. Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary! Wundary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
24: Carrefour w sumie najlepszy jest.
25: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info. W
0: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
26: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: O reklamie.

Subfocus, Baby Close, On and On w Melo Radio, 17 minut do 14. Zróbcie coś dla siebie dzisiaj. Macie, znaczy mamy poniedziałek i chyba nie znam osoby, która lubi poniedziałki, no chyba, że to jest wolny poniedziałek, wiadomo. W każdym razie, szybka kasa, 200, nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie, jak chcecie, zaszalejcie trochę, wydajcie to, na co tylko dusza zapragnie. Meloradio.pl, tam wbijacie i piszecie, na co chcielibyście to konkretnie wydać i przypominam, że im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej, no bo chodzi o siano, które może być wasze. Anotar, talk to you, już teraz Melo.

Każdy z nas ma swoje sekrety. Ciekawe, czy to będzie słychać gdzieś dalej, na przykład. Czy ty mnie słyszysz, Mikołaj, czy nie bardzo? Ty, prawie się udało, stary, ale to jeszcze nie to, wiesz? Dobra, a jak zrobiłbym na przykład tak? Ja wiem, że państwo są delikatnie zszokowani tym, co się dzieje, ale musimy jedną rzecz sprawdzić. A weź teraz coś powiedz. Nic nadal? No nic, no słuchajcie. Dobra, ale trzymajcie kciuki, bo mam pewien pomysł. Mikolas i Trips, Hard to Humble już teraz, Belo.

0: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że mogę tutaj trochę poeksperymentować. Jestem ciekawy na przykład, czy to, co teraz zrobimy, działa.
1: Chwila prawdy.
0: Mikołaj, słyszysz, co mówimy?
2: Prowadzisz eksperyment?
0: O, słyszał mnie!
2: Słyszę, czy wy mnie słyszycie?
0: Słyszymy cię i to nawet nieźle.
1: Nawet cię widzimy.
0: A ty nas słyszysz?
2: Faktycznie.
0: Coś
2: słyszę
0: tam działa.
2: Słyszę się w radiu też. Wow, magia radia. Magia radia.
1: A w radiu nie widać, tylko słychać.
0: Właśnie, Iga i Mikołaj prawie w studiu. Dobrze. Jak się czujecie dzisiaj?
1: Mega dobrze, świeci słońce, można się rozbierać.
3: A już o 14 zagramy.
0: Felix Janika Skala,
2: tak? To. O, to dobre.
0: Mhm. To bawcie się dobrze, cieszę się, że mogłem pomóc. Wszystkiego dobrego, popatki.
1: Bajo!

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
2: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele Asmodivo Club Gold. Zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komana.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Nawet 100 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, informuje MSWiA. Akcja odbyła się w sobotę w blisko 1000 punktów w całej Polsce. W miniony weekend odnotowano też 9 utonięć. Przed sezonem wakacyjnym służby apelują o rozwagę. Ofiarami utonięć są głównie mężczyźni, a przyczyną często alkohol, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
2: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło 60 osób. No i jeszcze tenisowy spadek. Magda Linette w rankingu WTA spadła z 48 na 58 miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wiesz, Mikołaj, że jesteśmy kompatybilni w gwiazdozbiorze?
1: To fajnie. Ale w jakim gwiazdozbiorze?
0: Tym jedynym słusznym.
1: Aha.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: Witajcie w poniedziałek, kochani. Jest Siema. Piękna pogoda. Niko,
1: właśnie, czy w gwiazdach jest zapisane, kiedy w końcu miną upały?
0: Tak jest zapisane, że w następnym tygodniu będzie delikatne ochłodzenie.
1: O, wow.
0: Taki, wiesz,
1: no dobrze,
0: bryza taka.
1: Ale jak nie będzie, to kręca Małysza z tymi gwiazdami.
0: A wiesz, że dzisiaj wyślemy kogoś na Tomorrowland?
1: Tak, tak. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Będziemy też zbierać magiczne kamienie.
0: I porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
1: Ale na początek Leo Messi. Messi,
0: który
1: Messi
0: to?
1: Para Messi. No, najlepszy. Najlepszy.
0: Okej.
5: Freak Fight.
1: Ja się go koszulkę ostatnio.
0: Faktycznie, i strzelił hat-tricka.
1: Tak, tak.
0: To on.
1: A który to?

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, podkręcamy tempo, a wczoraj zaczęło się lato.
1: Wiem, że się zaczęło, bo włączyłem swój wiatrak i on nie zostanie wyłączony, dopóki się nie skończy.
0: Ale to możesz zdjąć koszulkę dzięki temu.
1: No to zdjąłem, ale i tak mi było gorąco.
0: A teraz?
1: A teraz mamy klimatyzację.

0: Lion Hard Roll Core, jak ten koleś wygląda. Polecam wam jego Instagrama. Leo Messi jest okej.
1: Okay. Okej, okay. No to bardzo odważna kwestia, ja bym powiedział, że jest najlepszy. Mhm. No i właśnie ze względu na to, że Leo Messi dużo zrobił dla swojego kraju, dla Argentyny i w szczególności dla ich dumy narodowej, postanowili mu postawić teraz pomnik 26 metrów,
0: wow.
1: 70 ton i Leo Messi, który będzie teraz świecił swoją twarzą nad miastem, nie wiem, nad jakimś miastem. To nie nad tym głównym miastem.
0: Naprawdę jestem pod wrażeniem. Go, Leo!
1: Ale mogliby go tak bardziej żółtego zrobić, no nie wiem, jakoś tak...

0: DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Meloradio, słuchacze Freak Fightu. Ja myślałam, że w internecie przeczytałam już o wszystkim i widziałam już wszystko. Okazuje się, że nie.
1: Jeszcze wiele rzeczy możecie zaskoczyć, ale no faktycznie dzisiaj najmocniej zaskoczyła Justyna Steczkowska.
0: Wokalistka, piękna, super głos, wyznała, że pod każdym z posadzonych drzew, uwaga, zakopała łożysko swojego dziecka i jest to też wyjaśnienie dlaczego. Jesteś gotowy?
1: Pod każdym... Tak. Tylko jak jecie obiad, teraz to smacznego. No.
0: Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku, na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa.
1: To fajnie.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, ale Justyna jest wiedźmą, to są jej słowa.
1: Nie, to się mówi nawiedzona.
0: Naprawdę jest wiedźmą, umie czarować. Chyba...
1: To trzeba uważać, bo jeszcze klątwę na mnie rzuci.
0: Głosem umie.

0: Rihanna, S&M, 7 lat przerwy od koncertowania i proszę bardzo, wystąpi podczas Super Bowl.
1: O proszę, czy to będzie wielki powrót królowej?
0: Tak
1: czyżby
0: mówią.
1: Nowa płyta?
0: Tak mówią.
1: O, ho, Iga, to może być dla ciebie fantastyczny okres.
0: Nie mogę się doczekać.
2: Melo Radio, to jest...
3: Melo.

0: Anima, Lisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli nie macie pieniędzy, to ja mam fenomenalny sposób.
1: Ja już wiem jaki, dlatego robię
0: Ale może wy zrobicie: wow, Iga, jesteś genialna.
1: Na pewno.
0: Sprawdzimy to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk.

0: A Armin van Buuren będzie na Tomorrowland w Belgii.
1: To będzie magiczny weekend.
0: A wiesz, co jest jeszcze magiczne?
1: No, twój kamień, tak?
0: Mój kamień. Słuchajcie, kamień, dobrze. Wczoraj było mi bardzo przykro, bo wydałam mnóstwo pieniędzy, więc uznałam, że potrzebuję kamienia, który przyciągnie do mnie pieniądze, więc kupiłam pierścień z kamieniem tygrysim. Oko tygrysa. Będę bogata.
1: I ile dałaś za taki kamień?
0: 200 zł.
1: To chyba nie działa.
0: Ale może mi się zwróci, jak wejdę na meloradio.pl.
1: No, szybka kasa tam bez żadnych kamieni.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Alabama ten Mikołaj. Kupujemy mieszkanie.
1: Gdzie?
0: Gdzie chcesz?
1: Stać nas?
0: Aha.
2: Wow. No tak, w newsach powiem, że no, że jest coraz większa dostępność.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socjalach też. Autopromocja. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
2: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Na początek Poznań. Tam na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska doszło do zderzenia autokaru z tramwajem. 4 osoby są ranne. Za średnią pensję kupimy w Polsce większe mieszkanie, bo przez ostatnie 2 lata ceny były raczej stabilne, a pensje wzrosły. Więc można kupić więcej metrów kwadratowych. Rankomat.pl i Jarosław Sadowski.
5: W przypadku par największy wzrost o 33 metry kwadratowe z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie.
4: Najgorzej z dostępnością jest w Warszawie. Polska truskawkami stoi. Nasz kraj jest drugim w Unii Europejskiej producentem tych owoców. Wyprzedza nas tylko Hiszpania. W zeszłym roku w Polsce zebrano ponad 150 tysięcy ton truskawek.
3: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i dowodnimy wam, że Anna Lewandowska ma naprawdę skomplikowane życie.
2: No pewnie, przecież nikt tyle nie wycierpiał, co ona.
3: A na dobry początek, Save My Love.

0: Break Free. Ariana Grande, podobno, jej nowa płyta wychodzi 31 lipca. Mm. Byłeś kiedyś Ariano Grandowiczem?
1: Nie.
0: Jak to?
1: No nie, no ja już byłem duży, jak zrobiła karierę.
0: A zapominam cały czas, że ty jesteś stary. No trudno.

0: Florida, Kesza we Freak Fightzie. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jest ta para, na której się często skupiamy.
1: Tak, głównie dlatego, że on świetnie gra w piłkę nożną, a jej to przeszkadza.
0: No, ostatnio Anna Lewandowska rzekomo powiedziała, że często zasypia na dywanie, gdzie popadnie, że jest sama, że bała się, że ze zmęczenia zaśnie przy córce. Nad wanienką takie łzy leciały, tak płakała, że Robert pojechał na zgrupowanie, że będą przez tygodnie same. Że to on zawsze kąpał Klarę.
1: A jakby płakała, smutno. Jakby na etacie musiała tak jeszcze robić, albo w ogóle będąc samotną matką.

0: buziaczek, nie ten przycisk kliknęłam. W ogóle się tym nie przejmujemy, tak? Zdarza się najlepszym.
1: No tak.
0: A ja teraz muszę zmienić klimat na trochę taki...
1: Taki...
0: GTA.
1: GTA 6. O mój Boże. GTA 6 nadciąga. Mamy nadzieję przynajmniej, że nie będzie opóźnione.
0: Miało być 26 maja.
1: Tak, docelowo listopad tego roku.
0: Jasne.
1: Ale pytanie, ile nas ta przyjemność będzie kosztować?
0: Moim zdaniem ta przyjemność jest bezcenna, ale z przyjemnością posłucham, jakie przygotowali dla nas zagadki.
1: Znaczy, no oficjalnie jeszcze nic oczywiście nie wiemy, natomiast jeden ze sklepów trochę chyba za szybko uruchomił przedsprzedaż. Tak. I mamy takie ogólne pojęcie, ile to może kosztować. Najtańsza wersja, czyli wersja cyfrowa, bez żadnych tam dodatków i wodotrysków, 390 zł.
0: Świetna cena.
1: Najdroższa nawet 865.
0: A myślisz, że to kosztuje tak dużo, bo tam na przykład masz taką reakcję live, że przychodzą fajne panie do ciebie, dlatego to tyle kosztuje?
1: Na pewno tak. Zastanawiam się właśnie, czy takie ceny rzeczywiście będą, no bo z jednej strony, no wiadomo, GTA 6, tak. Czekamy na to już z dekadę albo więcej. Natomiast jeżeli ustawią sobie faktycznie takie ceny, no to no będą musiały jakby...
0: Wiesz,
1: nie, chodzi, że ta cena wyznacza pewną jakość, nie, której się spodziewamy. Mhm. Więc jeżeli ja bym zapłacił za GTA 6 390 zł, to się spodziewam, że to będzie najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem i kiedykolwiek zagram.
0: No to trzymamy kciuki, ja od razu uprzedzam mojego szefa i wszystkich tutaj zgromadzonych, że biorę wolne.
1: No, ale ja też biorę wolne wtedy, no to co? Co my wtedy zrobimy?
0: To razem bierzemy wolne, a program zrobi ktoś inny, okej?
1: Dobrze.
0: No to umówieni.

0: Użel, moving to the sun. Drodzy panowie, najważniejsze jest strzelanie goli w piłce nożnej.
1: To prawda. Coś już tam wiesz.
0: I nie mamy dobrych wiadomości.
1: No, na pewno nie dla fanów Cristiano Ronaldo.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: najlepszej. Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: To? Co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, One With The Wolves. Podkręcamy tempo w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. A teraz nie mam dobrych wiadomości dla fanów męża... No dobra, dla fanów... Jak on się nazywa? Georgina Rodriguez.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Tak, tylko musimy być ostrożni, bo ostatnio Paweł Paczul, taki dziennikarz sportowy, napisał na X-ie właśnie, że... Z Ronaldo Portugalia gra w dziesiątkę i strasznie go tam zniszczyli w komentarzach, fani.
0: Dobrze.
2: Ronaldo.
0: To ja się nie znam na piłce, a przeczytałam, że w swoich ostatnich 10 meczach na Mistrzostwach Europy i Świata nie strzelił ani jednej bramki.
2: To prawda, no i to jest trochę taki case, wiesz, że no fajnie by było, jakby coś tam pograł, ale chyba już należy odwiesić buty na kołek, przynajmniej reprezentacyjne.
0: On jest zajęty strzelaniem gdzieś indziej.
2: Być może.

0: Fire w Meloradiu. Ja nie wiem, ci Norwegowie to naprawdę mają...
1: Spust.
2: Lubią się bawić i o tych Norwegach powiem w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: All the Time.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99, a sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
12: Por reclamar.

0: co jest grane na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Święto Tychów już w najbliższy weekend. W piątkowy wieczór będzie można posłuchać m.in. Kalibra 44 symfonicznie z orkiestrą AUX oraz zaproszonymi gośćmi. Potem pojawią się kolejne gwiazdy. Będzie na przykład Kaja, będzie Maryla Rodowicz, będzie Grupson, Oskar, Cyms i Kult. Będzie też Enej, a to tylko niektóre atrakcje. Będzie oczywiście cała strefa relaksu. Nie może zabraknąć food trucków. W niedzielę 28 czerwca na powitanie lata zaprasza Stadion Śląski. Na scenie wystąpią Skoli, modelki. Będzie na przykład Zenek Martyniuk i wiele innych wykonawców. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. I jeszcze o kinowych nowościach, a w zasadzie nowości. Od piątku na dużym ekranie Hugh Jackman w filmie Robin Hood. Koniec legendy.
2: Minuta do 16:00. Czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Wkrótce ma ruszyć ogólnopolska infolinia dla ofiar przestępstw. Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie tego numeru przez 2 lata. Będzie funkcjonował jako bezpłatna ogólnopolska i anonimowa linia wsparcia. Za przesyłkę spoza Unii trzeba będzie zapłacić cło i to już od 1 lipca. Dotyczyć to będzie paczek o wartości 150 euro. To ma ograniczyć liczbę przesyłek z Chin, mówi minister finansów Adam Domański.
5: Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona.
4: 3 euro będzie naliczane dla każdego towaru w przesyłce spoza Unii. No i jeszcze o norweskich kibicach piłkarskich. W trakcie ich niedzielnego rejsu trzeba było dowieść piwo, bo wypili cały zapas. Do Nowym Jorku Norwegia zagra na mundialu z Senegalem.
2: Liczą, że będzie im się jakoś łatwiej grać?
3: To nie oni grają.
2: A. Pokaż swoje zdjęcia w galerii, w telefonie, powiemy wam, kim jesteście.
3: O, no nie wiem, czy chcesz to oglądać.
2: Nie, chcę. No pokaż.
3: Nie.
2: To ja też...
3: Też nie.

0: No to pokaż, co masz w tej galerii.
1: No kotki.
0: Kotki?
1: W piwnicy.
0: Podobno ludzie robią więcej zdjęć swoim właśnie pieskom, kotkom niż swoim partnerom.
1: No, czy to mnie dziwi? Chyba nie. No bo komu potem te zdjęcia pokazujesz?
0: Partnerowi.
1: No właśnie, tak zdjęcie na przykład twojego Michała. Ja wiem, jak on wygląda, nie muszę go oglądać więcej razy na zdjęciach. Natomiast kotka zawsze chętnie obejrzę.
0: Czyli to o to chodzi.
1: No
0: ale
1: chyba
0: w ogóle,
1: tak.
0: Wiesz co, ja mam 3 zdjęcia mojego Michała w galerii.
1: No bo nie pokażesz, nikt nie powie, o, jaki słodki człowiek.
0: Ale na kotka.
1: No pewnie.
0: Pokażę ci kotka, patrz, poczekajcie. Robimy live reaction. Uwaga.
1: O.
0: No właśnie. A na Michała to byłoby, no człowiek.
1: No znam go, no tak.
0: No ale mojego kota, a bo go nie znasz.
1: Ale nawet jakbym go znał, to bym chętnie oglądał.
0: O.

0: Melo Radio. Ja nie mam prawa jazdy, nie jestem kierowcą, chociaż przymierzam się do tego.
1: To wiem, wszyscy już czekamy tylko,
0: Warszawo, szykuj się.
1: Zamknąć się w mieszkaniach i nie wychodzić na ulicę.
0: Bardzo śmieszne. Ja jestem taką półblondynką, pragnę zauważyć, więc nie będzie tak źle.
1: No dobrze, to zobaczymy. A jak już trochę pojeździsz, no to nabierzesz trochę wprawy i przede wszystkim pewności siebie, bo ciekawe badanie zostało przeprowadzone o polskich kierowcach i...
0: Tak?
1: 75% ankietowanych kierowców uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni.
0: Czyli każdy myśli, że ja jeżdżę najlepiej.
1: Tak. No tak. Znaczy w moim przypadku to jest akurat prawda. Jak wsiadam za kierownicę, to każdy jest głupi, tylko nie ja.
0: Słyszałam to na własne uszy.
1: No bo zamulają, zamiast jechać na zielonym, to stoją jak te osły. Co oni tam robią?
0: I Mikołaj tylko, no jak jedziesz?

0: Absolutnie fantastyczne. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w Meloradiu. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami.
1: Bardzo mi smutno, że już się skończył poprzedni sezon, ale spokojnie, będzie kolejny. Już wiemy, że Helena Englert weźmie udział, a teraz poznaliśmy drugą uczestniczkę.
0: Znacie Every Night?
1: No pewnie, Mandaryna. Będzie tańczyć.
0: I mi się wydaje, że ona w ogóle zatańczy właśnie do tej piosenki, swój pierwszy taniec.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki dla niej renesans teraz. Mm-hmm. Że wchodzi w taką swoją erę renaissance girl.
0: Wow! Nawet wow! Nowe w ogóle jakieś takie
1: No wiem,
0: pojęcie.
1: Coś tam widziałem w internecie.
0: Wow.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Love is the only thing. Grupa ludzi będzie mogła usłyszeć ten kawałek na żywo na Tomorrowland w Belgii, bo Melo Radio was tam zabiera i robimy to z czystą, ale to czystą przyjemnością.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Ja mam ciary, bo to jest nasz ostatni wielki finał wysyłania słuchaczy na Tomorrowland.
3: Ostatni raz zatańczymy przed samym Tomorrowlandem, a do tańca zaprosimy teraz Paulinę. Dzwonimy do niej, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a później zobaczymy.
4: Słucham.
0: Siemka Paula, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: Paula. Czy twój chłopak gdzieś cię przeleciał ostatnio? Samolotem?
4: Prawie, ale się spóźniliśmy.
0: No właśnie, bo Sebastian, twój chłopak jest prawie już pilotem, zgadza się?
4: Tak, to prawda.
3: Mhm. A w waszym zgłoszeniu Tomorrowlandowym widzieliśmy właśnie, że wybieracie się w podróż samolotem, tylko biletów wam zabrakło na Tomorrowland, czyli tak, tych najważniejszych.
4: Bardzo byśmy chcieli, od 3 lat próbujemy je zdobyć i załapać się w losowaniu. W końcu stwierdziliśmy, że chyba łatwiej je będzie wygrać niż kupić. Odlotowy pomysł.
0: Bardzo odlotowy pomysł. To może zróbmy tak, że zadzwonimy do twojego chłopaka, do Sebastiana. My się wyciszymy, Paula, i ty się do niego odezwiesz i zadasz mu takie przewrotne pytanie, gdzie byś mnie przeleciał? Czy mogłabyś się o to go zapytać?
4: Jasne.
0: Super. To dzwonimy do niego, my się już wyciszamy.

0: On by odebral.
1: Halo?
2: Halo? Cześć, Sebastian, czy Paula? Mam do ciebie pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał?
1: No, oczywiście.
2: Ale gdzie?
1: No, jak to gdzie? No, na Tomorrowland, no.
0: Ale wybrnął! Sebastian i Gamikła i Meloradio, miło nam.
3: Siemano.
1: Siemano, witajcie, cześć.
0: Wybrnąłeś, chłopie, wiesz? Bo ja już myślałam, że skręcą twoje kosmate myśli gdzieś.
1: Och.
3: No, ale udzieliłeś jedynej poprawnej odpowiedzi, ponieważ...
0: O, Paulina, nie, Sebastian, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
1: O, jak super, cudownie.
2: Super, dzięki, tak ale się cieszymy.
1: No marzenia spełniacie, kochani.
0: Wow, wow.
3: Aż tam jakiś remix wszedł i do tego zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem prosto do Boom w Belgii.
1: O, ale no,
2: super,
1: rewelacja.
2: Dzięki, nie możemy się doczekać.
0: I jeszcze wam damy Tomorrow Paki, czyli plecak, bluza, skiety. Wszystko to dla was.
3: I dorzucamy też zestaw kosmetyków.
1: No to ekstra. Będziemy doskonale przygotowani. Strasznie dziękujemy.
2: Na pewno wszystko się przyda.
4: Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Better Times, Robin Schulz. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zbliża się 17 i Mikołaj tak bardzo chciał, żeby było jakieś delikatne ochłodzenie, że przyszła Ula i ma dobre wieści.
1: Będzie chłodniej?
2: Będzie deszczowo.
1: To i też dobrze.
3: A już o 17 zagramy.
1: Talk to you. Another. Wiesz, że to jest obecny numer 1 30 Meloradia?
0: A wiem, bo śledzę.
1: To dobrze.
0: A u nas jest bardzo słonecznie i ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami.
3: Idę w Melo.
4: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
15: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
16: Mediamarkt.
17: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Radio Śląsk na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. W najbliższą niedzielę startuje letnie kino plenerowe w Gliwicach. Na początek na Placu Grunwaldzkim, pierwsze seanse to Dmuchawce i Wilki Marti, potem w kolejny weekend 5 lipca Super Charlie i drama. Można prześledzić repertuar tego plenerowego kina, zaglądając na stronę internetową miasta. W Tychach wystartowały potańcówki na paprach. Każdy może przyjść i spróbować swoich sił w tańcu. Najpierw jest krótka instrukcja, na potem po warsztatach zabawa nad jeziorem. DJ przygrywa, kto ma ochotę, ten tańczy. Kolejna odsłona potańcówki już 4 lipca. Już za moment też wystartują potańcówki przed Teatrem Śląskim. Pierwsze tańce w sobotę 12 lipca o 20, a ostatnie w ostatnią sobotę sierpnia.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, informuje prezydencki minister Marcin Przydacz. W piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Burze w pogodzie. IMGW wydało alerty m.in. dla województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Może wiać też silny wiatr. A w Poznaniu trwa festiwal Malta, a w nim perełki teatralne, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
5: 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
4: Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i jak codziennie o tej porze będziecie nam potrzebni.
2: Będziemy mieli do was pytania, ale dzisiaj będzie ono wyjątkowo ważne.
3: Masz rację. WhatsApp Meloradia się przyda. Gdzie go znajdziemy, panie redaktorze?
2: Wchodzimy sobie na meloradio.pl, najlepiej na telefonie. Tam na samym dole, jak zjedziecie, to będziecie mieli odnośnik do naszego WhatsAppa.
3: I głosówki przyjmiemy, i tekstówki, ale na jaki temat? To o tym za chwilę, teraz Talk to You.

0: strasznie. Co teraz?
1: Mam jeden patent, ale on wymaga posiadania wiatraka.
0: Mhm.
1: Zamrażasz butelki z wodą.
0: Tak.
1: Nie, w zamrażarce, a potem je tak wieszasz z tyłu tego wiatraka, dajesz na maksa, jest taka klima dla biedy.
0: Fajne, jak nie masz pieniędzy, to jak znalazł.
1: Tak akurat... w domu robię, bo akurat nie mam pieniędzy.
0: Dla mnie idealne. Kochani, jakie są sposoby na upały? Dajcie znać WhatsApp Meloradia. Nagrywajcie nam głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja uważam, że najlepiej to się rozebrać.
1: To jest twoja odpowiedź na każde pytanie.
0: Jak ty mnie znasz.

0: stan. Gips w Meloradiu. Sprawdzamy wasze sposoby na upały.
1: Tak, ale zaczniemy najpierw od porady konsumenckiej dla ciebie. Ktoś napisał, rozebrać się to było dobre, ale pamiętaj, Iga, nie bądź szonem.
0: Uła, mocne słowa. Dobrze, będę pamiętać, aby nie być szonem. A co to jest?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: A ja nie wiem.
1: To ja ci powiem później.
0: Ale mamy też wiadomość od Janusza, który proponuje, żeby się położyć na ziemi, bo im niżej, tym chłodniej.
1: No jest to jakiś patent, to prawda.
0: Jest też cesarzowa internetu.
2: Jak wychodzimy, to zawsze przed wyjściem na takie słońce smarujemy sobie rękę kremem z filtrem i pić dużo wody.
0: Wiadomo.
1: Ale dalej mi jest po tym gorąco, więc tak nie wiem, czy zadziałało.
0: No, dlatego czekamy na wasze sposoby.
1: Sposoby na upał. Szukamy ich, poszukujemy. WhatsApp Meloradia, tam możecie zdradzać swoje sposoby na upały. Najłatwiej trafić na naszego WhatsAppa przez odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Puka i Liwka, Enklawa chce więcej. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu i tak sprawdzamy sposoby na upałę. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Chcemy więcej.
0: Dobrze, panie redaktorze, to jest taka głosówka przewrotna od słuchacza.
2: Sposobu na upału nie mam, dlatego że kocham lato i twierdzę, że lepiej się dwa razy spocić niż raz marznąć klimat.
1: Okej. Ja za chwilę wyjdę i może sprawdzę, jak jest dobry sposób na upały.
0: Tak po prostu wyjdziesz?
1: No.
0: Okej, to szukaj tego sposobu.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej. We'll be right back.

0: Bez Don Diablo w Maloradio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj postanowił poszukać sposobu na ochłodę na zewnątrz, więc wyszedł z pracy, tak po prostu.
1: Siemanko.
0: No siema.
1: Wiesz co, powiem ci, że twój sposób na rozbieranie się chyba się nie przyjął wśród ludzi. Nikt nie chodzi rozebrany po ulicy.
0: Aha.
1: Okazuje się, że najlepszym sposobem na upały jest klimatyzacja.
0: Wow, jesteś genialny, naprawdę. To ja też idę. I włączę klimat.

0: tańcz, tańcz.
1: Jezu, jak pięknie.
0: Tańcz, tańcz,
1: Mikołajowi jest tak smutno, że...
0: Gdzie on jest?
1: No on się załamał, że ty idziesz na urlop.
0: A, i stwierdził, że dlatego pojedzie i się nawet nie pożegna.
1: Tak.
0: To się nazywa miły kolega z pracy. Nie bądźcie jak Mikołaj.
1: Przykro mu się
0: jak
1: zrobiło.
0: Jak tego słuchasz, to nie pozdrawiam.
1: Ale ja jestem tutaj
0: i
1: dla ciebie.
0: Pozdrawiam.
1: A bardzo pięknie, dziękuję. Co przygotowałeś na swój ostatni
0: ojej.
1: Dzień?
0: Ojej. Przed urlopem.
1: Przed urlopem.
0: No szef tego słucha, więc wiesz, nie mów
1: przed
0: takich...
1: Przed urlopem.
0: Będzie dużo fajnych rzeczy, będzie między innymi szybka kasa, prawda?
1: Prawda.
0: No, prawda.
2: A już o 18:00 zagramy...
0: Don't want your love, Ilenium, Ellie Goulding, oni też będą.
1: Ja chciałam być, wiesz, taka zabawna, że twój ostatni dzień, tak jak ty na swoim Instagramie.
0: A, no tak. Szczyt humoru, pewnie.
1: Szczyt humoru.
0: A ty, Iga, będziesz?
1: Kiedy? No, w sensie, no, ogólnie będę, no,
0: a,
1: ale
0: no,
1: poczekaj,
0: buzi.
1: Mua, mua, mua.
0: No właśnie, bo ja jutro muszę dolecieć.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
12: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Ruszają śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz milioner. Dotyczą możliwości oszustwa i niegospodarności. Śledczy chcą przesłuchać m.in. władze stolicy, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
2: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje. Benzyna jutro będzie droższa. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 5,98, ale diesel tańszy 6,11. No i na koniec najlepsze kinowe otwarcie tego roku to piąta część Toy Story. W weekend premiery zarobiła ponad $300 milionów na całym świecie.
1: Mogliby się podzielić, nie?
2: Tak,
1: mogliby. Ja bym z chęcią przyjął, ja szczególnie, też. Że jest przed pierwszym.

0: idę w Melo.
1: Czasem taka mała zmiana robi wielką różnicę, więc ja wam teraz zademonstruję przykład. Poniedziałek, to brzmi strasznie. Poniedziałek 18 brzmi już zdecydowanie lepiej, bo to krok bliżej do piątku. No i razem go postawmy, odczarujmy ten wieczór i zróbmy go najlepszym w Polsce. Postaram się, żeby tak było. Tu Pychu, siemano, Ilenium i Eli Guldin na początek. To Don't Want Your Love.
0: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 10 minut po 18 na zegarach. No humory mam nadzieję w ten poniedziałek wam dopisują, no a za moment jeszcze bardziej mam nadzieję właśnie, że wam je poprawię, no bo mam melomerczy do rozdania. W zabawie o czym myśli Pychu? Jeśli zgadniecie, co mi po głowie chodzi, no to coś z naszego melomerczu dostaniecie, a dziś myślę o jedzeniu. No i to jest jedzenie, które jest najlepsze, kiedy jest słodziutkie, no i kiedy jest lato. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321 321 777, ten numer telefonu za moment wam się przyda.

0: Rytmy poniedziałkowej nocy, Rhythm of the Night w Melo. Feed the Ground, 19 minut po 18 na zgarach, a ja mam do was naprawdę bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, do zgarnięcia merch od Melo Radia. Patrzę na moją wydawczynię i może tak będzie mi kiwała głową. Torba, okej. Dobra, brelok do kluczy, okej. I może pomadka. No i cudownie. No i wszystko już wiemy, taki zestaw jest do zgarnięcia w zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy próbujecie zgadnąć o czym. No i daję wam podpowiedzi. No i dziś myślę o jedzonku. O jedzonku, które jest najlepsze wtedy, kiedy jest słodkie i wtedy, kiedy jest lato. Czekam na wasze telefony 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free do mnie, prosto do studia. I możecie pytać albo zgadywać. Zależy, jacy jesteście pewni siebie. No to odbieram pierwszy telefon. Siemane, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: No cześć, Tomek. No to pytasz, czy od razu strzelasz?
2: Pytam, czy to jest owoc polski?
0: Słuchaj, z tym jest akurat bardzo śmieszna sprawa, bo no. Czytam, że jest... Poczekaj, zacytuję ci w tym momencie dokładnie. Botanicznie jest to owoc, ale w rolnictwie i klasyfikacji warzywnej uznaje się go również za warzywo.
2: No pięknie.
0: No to musisz strzelić.
2: Pomidor.
0: A i niestety nie o to chodzi. Pomidor ci też odpowiadam, ale to nie jest niestety to. Dzięki wielkie za zabawę, no to odbieram dalej. Halo, siemanko, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, bo ktoś odrzucił. Nie bójcie się, ja naprawdę nie gryzę. Siemano, jak masz na imię?
3: Siema, siema, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, no to o czym myśli Pychu?
3: Może arbuz.
0: No pewnie, że tak. Czy ty też jak byłeś mały i jadłeś arbuza, to się bałeś, że ci z pestki wyrośnie drzewo w brzuchu?
3: Oczywiście, że tak.
0: To nas łączy, stary. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw merch od Melo Radio w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, pozdrowionka.
0: I smacznego arbuza w to lato.
1: O czym myśli Pychu?

0: Self-Aware to Lumix i mocno podkręcona wersja tego numeru. Tego też tiktokowego virala. Jedna też z nowości na naszej playce. 29 minut po 18, a Julka Wieniawa szaleje. Słuchajcie, wybrała się na Ibizę ze swoim przyjacielem, no i jak donoszą portale plotkarskie, zrobiła sobie z nim matching tatu. Taką dwójkę ludzi trzymających się za rączki. No słodko. No i to w sumie taka bardzo praktyczna pamiątka z wakacji. Przynajmniej nigdy się nie zgubi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

kultowy klasyk, ale zawsze wchodzi niesamowicie dobrze. Tiesto, Kashmir i Was i to Secrets w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minuty do 19. No i też tak świetnie będziemy bawić się w tym roku w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Jeśli chcecie tam być, to uważnie słuchajcie Melo Radia, no bo co jakiś czas mamy dla was wejściówki. Tych jest jeszcze sporo, więc obiecuję, że na pewno jeszcze będą szanse na to, żeby je zgarnąć. No, a warto tam się przejechać do Kołobrzegu, no bo ta impreza to prawdziwy sztos. No bo wystarczy spojrzeć chociażby na nazwiska, które tam się pojawią. Od Cigali, przez Sonego Fodere, Wally'ego Lopeza, Billy Gillis, Urzela czy Jamesa Hype'a. Oni wszyscy będą w Kołobrzegu. Będzie też grupa Meduza, która ma dla nas zupełną nowość na antenie Mela. To Silence.

0: ci oddać.
1: Kochasz? Pyta Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz.
1: No oczywiście, że cały czas kochamy ten numer, ale kochamy też kawałki, które pojawią się po 19.
2: A już o 19 zagramy
1: Just Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek na antenie Melo pojawi się punktualnie o 19, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w melo! Na zegarach już punktualnie 19. Mam nadzieję, że wy już dawno po pracy. No i jedyne, co macie z nią związanego, to to, że właśnie wybiła 19 i możecie z niej wyjść. A ja wam postaram się pograć w drodze do domu jak najlepiej potrafię. W końcu taki zaczynający się zachodzik słońca. To idealny moment, żeby zagrać bardzo fajnie. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To na początek, później Ella Henderson i Rudimental. Będzie też Dubdox i How Does It Feel. Ja też będę. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w melo.

Dabdocks w Melo. How does it feel? 9 minut po 19 słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Lambery.

0: Calvin Harris, ten gość wie, jak nas rozgrzać. To Summer w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zegarach. Czas zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No to właśnie w tym momencie wybrałem numer, no i dzwonimy do Ani, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i czekamy 5 sygnałów. Na to aż Ania odbierze. 2 już za nami. Ania, to jest ta chwila, to jest ten moment, żebyś teraz wzięła telefon, bo to on dzwoni. On chce, żebyś go odebrała. No i się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, cześć.
0: No cześć.
2: Ja go odebrałam, bo mnie wszystko boli.
0: No właśnie, dlaczego ty potrzebujesz 200 od Melo, powiedz.
2: Jak nie wiadomo na co, to na masaż. Ostatnio wróciłam do biegania i...
0: Ulala!
2: Trochę się przeciążyłam, że tak powiem. Formy jeszcze nie mam. Jedynie formy, którą przypominam, to obecnie babki piaskowej, drożdżowej.
0: Czyli lato nadeszło, ale forma nie.
2: Forma jeszcze nie.
0: Ania, ale... wszystko jest do nadrobienia. Spokojnie, lato jest długie.
2: Dzięki, mam nadzieję, że się uda. Krok po kroku.
0: Ale oczywiście, no i krok po kroku też byś chciała pójść do salonu masażu, tak?
2: Tak.
0: A jakiś taki
2: tak.
0: Specjalny masaż, czy taki basicowy po prostu?
2: Nie basic, tylko taki bardziej mocny jednak.
0: Taki, żeby poczuć.
2: Tak, żeby na drugi dzień jeszcze bardziej bolało.
0: Dobry masaż boli dwa razy i bardzo dobrze. Ania, dostajesz właśnie 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, dzięki ślicznej i pozdrawiam Ale też i was też pozdrawiam. I my też.
0: I wszystkich gorąco pozdrawiamy. A co, żeby nikt nie był pominięty? No mam nadzieję, że będziesz teraz biegła do bankomatu po szybką kasę tak szybko jak do studia masażu.
1: Szybka kasa od Meloradio.

0: i Trips. To Hard to be Humble w Mela. Nowość od spółki naszych dwóch Mikołajów na antenie Mela. 28 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, nie ma co wyjeżdżać za granicę. No bo u nas pięknie, ciepło, letnio, bardzo gorąco, no a w Stanach gorzej. No właśnie czytam, że dzisiejszy mecz mundialowy Francja-Irak, który ma się odbyć o 23 naszego czasu, jest zagrożony, no bo przewidują mocne burze, wiatry, no i w ogóle tak nie fajnie ma być. Te wszystkie tam zjawiska atmosferyczne mają się pojawić nieciekawe. No za to Lionel Messi przed chwilą w meczu z Austrią spudłował karnego. Więc coś mi się wydaje, że w szatni to będzie grzmiał szybciej niż burza.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z Mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
16: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Po reklamie.

to Colors i Cynical w Melo. No i oczywiście sample z Safri Duo, to Cynical. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 20. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl, no bo tam czeka na was 30 Meloradia. W zeszły piątek robiliśmy i kręciliśmy ją na barce. Zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczkę, która była w piątek na barce, a potem w niedzielę spotkaliśmy się razem w restauracji. Było bardzo fajnie, więc gorąco zapraszam. Widzicie, takie historie może napisać los. Wbijajcie też na barkę Meloradia, którą będziemy organizować, a kiedy to wam jeszcze powiedzą tutaj wszystko. W każdym razie na meloradio.pl wbijajcie głosować na 30 Melo, waszą listę hitów, no bo tam na wasze głosy czeka między innymi ten kawałek. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. To DNA, More Than a Game, tegoroczny hymn mundialu.

0: Last Frequencies, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. My też tam będziemy, nasi słuchacze też tam będą. Możecie zobaczyć to między innymi na Instagramie Meloradia. Tam są zwycięskie filmiki, zwycięskie zdjęcia. No i właśnie ta cała nasza ekipa wybierze się z nami już w przyszłym miesiącu do Belgii. No ja się jaram maksymalnie, wiem, że wy też. No i wiem, że też jaracie się na to, że 20 zaraz. No bo w poniedziałek to zawsze dobra informacja. Czym później, tym lepiej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean otworzy 20:00, to się stanie już za moment.

0: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: O reklamie. Idę w Melo.
5: No i 20 minęła, to jest Melo Radio, on to zrobił. Lionel Messi strzelił gola w meczu z Austrią, no i został właśnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. No naprawdę wielkie ukłony, to wydarzenie na pewno na długo przejdzie do historii, tak jak numer od Rihanny, którego zagramy za moment. Będzie jej kultowe Don't Stop the Music, padnie też Urzel, będzie Ale Farben. Zaczynamy od Aloka i jego Dive into the Ocean.
3: Melo Radio, idę w Melo.
5: Tu Pychu, siemano.

0: adita kevmela. To ale Farben. A także René Miller. A kto lubi polskie morze?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo właśnie nad polskie morze chcemy was wysłać na Sunrise Festival, imprezę, bez której, no umówmy się, prawdziwi festiwalowicze no nie mogą zaliczyć lata do udanych. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem, no i wiem, że chcecie do naszej Melo ekipy dołączyć. Właśnie teraz trzymam w dłoniach podwójne zaproszenie na 31 dzień lipca, piątek, wtedy wystąpią m.in. Scooter, Urzel, Sigala, Sony Fodera, jest kilka też innych mocnych nazwisk. Line-up naprawdę gorący i bogaty. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i w głosówce do mnie krzyknijcie: jadę na Sunrise Festival! Taki najlepszy okrzyk, najbardziej kreatywny. Dosłownie wszystkie chwyty są dozwolone. Nagrodzę podwójną wlotką. Odnośnik do WhatsAppa naszego Meloradia znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradia.

0: Axwell i Ingroza, których usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival, to More Than You Know w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, a propos tej imprezy, na której mam nadzieję będziecie bawić się razem z nami, no to mam podwójną wlotkę na 31 dzień lipca. Piątek, piąteczek, piątunio, wakacyjny, który możecie spędzić tam razem z nami w Kołobrzegu z Melo Radiem. No i poprosiłem, żebyście wysłali głosówki na WhatsAppa, w których krzykniecie: jadę na Sunrise Festival! No i Maciek zrobił to tak, że po prostu moje serduszko zostało ukute.
2: Niech usłyszy cała Polska! Jadę na Sunrise Festival z Melo Radiem!
0: Au, dokładnie, niech cała Polska to usłyszy. Maciek, właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na Sunrise Festival z Melo Radiem. Będziesz tam razem z nami 31 dnia lipca. Jeżeli wy jeszcze macie ochotę, żeby tam też się pojawić, no to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo będzie jeszcze dużo takich okazji, między innymi w piątek po 21 w Sunrise on Air.

0: O tak, podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a każda pora, nawet taka wieczorna, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia, tak naprawdę na co tylko chcecie, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Meloradio.pl, tam wbijacie, no i zgłaszacie się po takie 200, rozdajemy je praktycznie codziennie, więc jeżeli tylko chcecie po nie sięgnąć, to zapraszamy na naszą stronę, tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona wyda swoją szybką kasę.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej, i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Meloradio.pl, tam czekamy na wasze pomysły, jeżeli chcecie szybką kasę, a kto by nie chciał takich 200 do portfela, żeby wleciały, to wbijajcie tam, zgłoszenia totalnie za free. Czyli zawsze możecie wyjść tylko na plus o 200 zł. Griffin i Julia Church, Spin Me Slowly, ich zupełna nowość już teraz na playliście Meloradio.

0: Będzie dobrze. Oki i Sobel, ile lat w Melo, tak gramy jeszcze przed 21, no a po niej, no to ja będę chciał usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz o tej porze słuchacie Melo? Gdzie spędzacie czas w poniedziałkowy wieczór? Czy może musicie siedzieć w pracy? Czy może gdzieś, nie wiem, kujecie na sesję? A może robicie coś zupełnie innego? Dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. W zamian za wasze głosówki będę miał coś z Melo merchu. No i po 21 też na pewno świetnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Milki i David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. To co umówieni, mogę na was liczyć. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, przyjmę każdą głosówę. No i po 21 mam nadzieję, że dużo ich posłucham.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię. Porekla.

0: Radia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Wody, wody dla ochłody. Katowice znają sposób nie na taki skwar. Paulina Kozioł.
4: Katowice są gotowe na skwar, który leje się z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
5: Już w przestrzeni Katowic można znaleźć 18 kurtyn wodnych. To są takie urządzenia mobilne, które ustawiamy na sezon letni. Do tego mamy 3 kurtyny na stałe zamontowane przy miejskich pływalniach, basenie Brynów, Burowiec oraz Zadole, a więc łącznie 21 takich kurtyn wodnych zamontowanych i rozlokowanych w przestrzeni Katowic. To, co łączy tych 18 mobilnych punktów nawadniania, to jest częstotliwość użytkowania ich przez mieszkańców. To są przede wszystkim place, skwery, parki. Te lokalizacje, gdzie przecinają się ścieżki mieszkańców, którymi oni spacerują, no i gdzie rzeczywiście ta ochłoda jest niezbędna przy takich wysokich temperaturach, przy słonecznej pogodzie. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, że zdarza się, iż te kurtyny wodne stają się też miejscem zabawy młodszych mieszkańców naszego miasta. A przypomnę, że od początku czerwca już funkcjonują w Katowicach też wodne place zabaw, które są takimi przestrzeniami specjalnie stworzonymi dla najmłodszych mieszkańców do wodnej zabawy. Jeżeli chodzi o te kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich. I kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Kiedy spada poniżej 24 stopni, wtedy one się samoczynnie wyłączają. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20. Generuje to też oczywiście oszczędność wody. Dodatkowo urządzenia mają zamontowane wysokiej jakości dysze zraszające i to pozwala z jednej strony na takie równomierne rozprowadzanie mgiełki wodnej, co na pewno zapewnia większy komfort użytkownikom, a z drugiej strony minimalizuje zużycie wody. Około 100 litrów wody na godzinę. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system wówczas 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na sezon, a w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe. No a więc tutaj ta technologia pozwala nam z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony dbać o komfort mieszkańców i ekologię, no bo też mniejsze zużycie wody to i mniejsze odprowadzenie ich do kanalizacji później ściekowej. Oprócz tego, że dbamy o mieszkańców przy tych upałach, które nadchodzą, pamiętamy również o czworonogach. Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę, a nie ciepłą wodę. Oprócz tego zapowiadamy i zachęcamy do tego, aby już weekendowo zaplanować sobie czas na miejskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych. Te powoli wchodzą w taki etap rozruchu. Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą, jeżeli chodzi o Bugle. Bugla właśnie rusza, także zapraszamy. Natomiast od 26 sierpnia będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca sierpnia. Oczywiście oprócz tych dwóch obiektów też otwarty basen na ulicy Gliwickiej, także przez całe wakacje. Lipiec, sierpień to miejskie kąpieliska, czynne w tym okresie. Co ważne, MOSiR zabezpieczył ratowników na wszystkie miejskie kąpieliska oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, a to będzie gwarantowało bezpieczny wypoczynek w określonych godzinach. Z jednej strony dzięki temu, że właśnie będą te obiekty zabezpieczone przez ratowników, z drugiej strony mamy pełen skład zabezpieczony tych ratowników, więc oni będą mieli odpowiedni czas na odpoczynek, no to też na pewno zwiększa czas reakcji na ewentualne wydarzenia, które mogłyby się zadziać w wodzie będzie można w tym czasie bezpiecznie z tych kąpielisk oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych korzystać.
4: Katowice szykują się także na okres wakacji. Dla uczniów zostało przygotowanych kilkadziesiąt różnych propozycji. Są półkolonie, warsztaty, zajęcia czy wydarzenia plenerowe. Miasto Sandra Hajduk.
6: Zapraszamy i dzieci, i młodzież, dlatego że od wielu lat w Katowicach udowadniamy, że to, że ktoś spędza lato w mieście, wcale nie oznacza, że to lato musi być nudne, więc mamy bardzo bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o zajęcia sportowe, ale też wszelkiej maści zajęcia artystyczne, edukacyjne i tym podobne elementy. Ta oferta rzeczywiście jest bardzo szeroka, w tym roku jeszcze szersza, gdyż na ten cel przeznaczamy blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona więcej niż w roku ubiegłym, więc dzięki temu też te możliwości są zdecydowanie większe. I to widać chociażby właśnie po tej ofercie, którą przygotowały katowickie szkoły w roku 2026. To są 43 placówki, które uczestniczą w tej akcji Lato. Natomiast w roku 2025 było to 35 placówek, dwa lata temu 29 placówek, więc to pokazuje, że ta oferta rzeczywiście jest coraz większa i coraz szersza. Mamy oczywiście szkoły wśród tych 43 placówek, które organizują półkolonie tylko i wyłącznie dla uczniów swoich własnych, a więc tych, którzy na co dzień uczęszczają do tej placówki, ale jest też cały szereg szkół, które są otwarte na to, aby tam wysłać także dzieci, które do innych placówek na co dzień chodzą, więc można tam rzeczywiście zweryfikować ofertę. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, więc w tych placówkach, które na swoich stronach internetowych mają informację o tym, że takie półkolonie są w tych miejscach organizowane, można pytać o to, co i jak. W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie. Oczywiście bardzo bogatą ofertę przygotował Pałac Młodzieży. To jest placówka, która słynie już z tego, że bardzo dużo robi w tym okresie wakacyjnym i te zajęcia są też bardzo różnorodne, bo to nie tylko zajęcia takie klasyczne, artystyczne, jak rysunek, malarstwo, ceramika czy rękodzieło, ale też zajęcia naukowe z chemii, przyrody, przeróżne doświadczenia, chociażby te związane z próżnią, zajęcia sportowe, z judo, pływania, akrobatyki, ale też zajęcia literackie, teatralne, filmowe, taneczne i strzeleckie. To jest oferta, która jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj 16 czerwca ruszyła rekrutacja, więc trzeba weryfikować na stronie internetowej placówki, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami, ale są tam też zajęcia, na które można przyjść dosyć spontanicznie, bez zapisywania się wcześniejszego, więc warto też sobie to zweryfikować. Oczywiście na większość tych zajęć obowiązują zapisy, ale tak jak wspominam, jest tam pewna pula zajęć, na które można po prostu przyjść bez wcześniejszego zapisywania się, więc jeśli wstaniemy w któryś wakacyjny dzień i okaże się, że mamy ochotę na coś kreatywnego, to także można z takiej oferty skorzystać. Oczywiście nasze miejskie domy kultury także włączają się w tę akcję. Każdy dom kultury ma inny pomysł na to, jak ten okres wakacyjny spędzić. Na przykład w Koszutce motywem przewodnim jest hasło Kamera Akcje Wakacje i tam wokół właśnie takich filmowych i fotograficznych aspektów te wszystkie atrakcje są przygotowane. Chodzi o to, aby dzieci w ramach tej myśli przewodniej miały przeróżne zajęcia, takie jak zielone kadry, okiem fotografa, lato w roli głównej, więc łączymy ten wątek wakacyjny z tym wątkiem filmowo-fotograficznym. To też są przeróżne zajęcia, zarówno plastyczne, jak i sportowe, które gdzieś tam mają właśnie taki, a nie inny motyw przewodni. A jeśli już mówimy o motywach przewodnich, to z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej tym motywem przewodnim jest książkowe brzmienie, takie hasła, więc najmłodsi w trakcie tych półkolonii będą sprawdzać, czy słowa brzmią inaczej, gdy na przykład towarzyszy im śpiew ptaków, szum wiatru w trawie, czy też dźwięki deszczu, więc tutaj taki szeroki program opierający się właśnie na tym motywie książkowego brzmienia. Oczywiście zaprasza także BWA, więc Galeria Sztuki Współczesnej. Tam z kolei zapraszane są dzieci do tworzenia wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć pod nazwą Nośniki Idei będą się odbywały rodzinne działania z sitodrukiem i drukiem offsetowym, więc fajna opcja dla tych, którzy interesują się takimi trochę bardziej kreatywnymi rzeczami, jak wykonanie na druku na podkoszulku, czy opracowanie i druk plakatu. No i oczywiście cały szereg zajęć sportowych. Już na dniach powinna się ta oferta sportowa ukazać, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Natomiast jesteśmy na tym końcowym etapie rozstrzygania konkursów dla poszczególnych klubów sportowych, które także będą prowadziły oczywiście otwarte zajęcia, nie tylko dla tych wychowanków, którzy na co dzień korzystają z tych zajęć. To będzie oczywiście piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, zapasy, tenis stołowy i tenis ziemny. Będą też sztuki walki, takie jak karate czy capoeira, więc tutaj lada dzień powinna pojawić się taka dogłębna oferta dotycząca tego, co i jak w zakresie właśnie tych akcji organizowanych przez kluby sportowe, więc ta oferta w tym roku rzeczywiście jest bardzo szeroka. Przypominamy też o tym, że mamy miejsca, do których nie trzeba specjalnie zapraszać. Mamy otwarte baseny, które już powoli ruszają ze swoim systemem i można z nich korzystać jeszcze w tej końcówce czerwca pojedynczo w weekendy, ale lipiec i sierpień to już codziennie są otwarte i uruchomione. Mamy wodne place zabaw, mamy obiekty sportowe, jak obiekt przy ulicy Asnyka, gdzie rzeczywiście wiele dyscyplin sportowych można uprawiać, więc zachęcamy i zapraszamy do tego, aby korzystać z tego wszystkiego, co w mieście jest. Pamiętajmy też o katowickiej karcie mieszkańca, która daje nam całkiem spore zniżki na te przeróżne atrakcje, jak ośrodki Musiru, wejście, właśnie bilety wstępu na baseny odkryte, czy też baseny miejskie zakryte, które są pod dachem, kryte pływalnie, więc tutaj całkiem szeroka paleta, z której można korzystać i zachęcamy do tego właśnie w tym okresie wakacyjnym.
4: Czyli jeśli chodzi o te zajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, nauka, kultura.
6: Staramy się właśnie, aby najmłodsi rzeczywiście nie nudzili się w mieście w trakcie wakacji. Mamy te doświadczenia ubiegłoroczne pokazujące, jak to wygląda, na co postawić, co cieszy się dużą popularnością, co nie. Staramy się i poszczególne placówki, które biorą udział w tej akcji lato, starają się, aby ta oferta rzeczywiście była jak najszersza i aby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo chodzi o to, aby zachęcić dzieci do tego, aby nie siedziały w czterech ścianach, ale aby jednak skusiły się na to, żeby do takiej placówki na przykład przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić, żeby tam poznały nowe przyjaźnie, tam poznały nowe osoby, z którymi być może gdzieś tam zakolegują się w dalszej perspektywie, ale chcemy też, aby najmłodsi rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wakacje to jest dobry czas na to, kiedy nie jesteśmy obciążeni szkołą i tymi obowiązkami, które mamy na co dzień, aby właśnie spróbować, czy na przykład rysowanie i malowanie jest czymś dla mnie, czy na przykład granie, czy jakieś elementy tego typu to jest coś dla mnie. Na przykład miasto ogrodów robi zajęcia związane ze street artem, ale też zajęcia muzyczne, więc tu też jest pole otwarte na tego typu właśnie atrakcje. Mamy biblioteki, które oczywiście w dużej mierze kojarzą nam się z książką i te wakacje są oparte i cały ten program jest oparty na książce. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka jest motywem przewodnim, tych zajęć ciekawych jest tam całkiem sporo i bardzo często też w ramach tych półkolonii i wszystkich akcji, które są organizowane, najmłodsi mogą pojechać i zobaczyć obiekty, które są często blisko nas, takie jak planetarium, takie jak Muzeum Śląskie, takie jak chociażby ZOO w Chorzowie, więc to są też takie wycieczki, w trakcie których najmłodsi mogą poznać ten region, w którym mieszkają, te miasta, które są miastami gdzieś tam ościennymi, też często oferują bardzo fajne atrakcje, więc to jest taka wartość dodana. Oczywiście jest u nas tak, że w dużej mierze te zajęcia i półkolonia są bezpłatne. Często jest tak, że rodzic musi zapłacić jakąś kwotę, co jest związane z tym, że trzeba pokryć transport dziecka właśnie na taką wycieczkę fakultatywną, czy też bilety wstępu w ramach tej wycieczki fakultatywnej do jakiegoś muzeum, czy właśnie zoo, czy do kina. W związku z czym jakby te opłaty staramy się, aby rodzice ponosili niewielkie, właśnie po to, aby wspomóc rodziców w tym procesie zabezpieczenia dziecku czasu wolnego w trakcie właśnie wakacji, ale z drugiej strony też właśnie zależy nam na tym, aby te programy były kreatywne i aby najmłodsi po prostu z każdym kolejnym rokiem chcieli wracać i zobaczyć, jaka odsłona danego miejsca jest w kolejne wakacje.
4: A czy te zajęcia, czy te półkolonie, one są tak skomponowane, żeby przez całe wakacje się coś działo w Katowicach?
6: Generalnie my staramy się to zorganizować tak, żeby rzeczywiście nie było tak, że wszystko odbywa się w pierwsze dwa tygodnie. Są placówki, które działają na przykład przez pierwszy miesiąc wakacji, inne przez drugi miesiąc wakacji, więc rzeczywiście jest to rozłożone w czasie. No musimy pamiętać o tym też, że każdy z tych placówek, takie jak placówki oświatowe, chociażby musi mieć czas na to, aby przygotować się do nowego roku szkolnego, stąd jakby ten czas wolny w danej placówce też jest potrzebny, nie jest tak, że działa ona przez pełne dwa miesiące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te terminy są różne, to nie jest tak, że to jest jeden konkretny tydzień wakacji i tylko w trakcie tego tygodnia można znaleźć jakieś atrakcje. Absolutnie jest to bardziej rozłożone w czasie, więc myślę, że możemy spróbować bez problemu dopasować to też do swoich planów wakacyjnych.
4: A czy jest jakaś jedna taka strona internetowa, na której wszystkie te informacje można znaleźć?
6: Raczej z racji tego, że każda placówka pilotuje sobie nabór odrębnie, ciężko byłoby nam w jednym miejscu taki nabór zorganizować, mając na uwadze to, że to są atrakcje dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci już w zasadzie, to jednak zachęcamy do tego, żeby odwiedzać strony poszczególnych placówek. To też jest jest kwestia logistyki i tego, że rodzic może sobie wtedy sam wybrać placówkę, na przykład mając na uwadze to, że jeździ danego dnia obok tego rejonu do szkoły.
4: Paulina Kozioły.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik zespołu transformacji energetycznej Łukasz Frydel.
8: Spółdzielnie energetyczne to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni, taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nad produkcję energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona była sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznych, to w czasie największego najsłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacja fotowoltaiczna, no bo one były puste, mamy wakacje, natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. To wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych. Mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE magazynów energii to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start. I w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca. No i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych. Podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakiejś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tej spółdzielni energetycznej, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznej to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem no, są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, no to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnię mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
7: Do tego tematu wrócimy, a teraz przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
9: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć komornika dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie zaległości na dogodne raty z niższą opłatą zamiast karnych odsetek. Wnioski o wsparcie można składać przez platformę ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiają się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, kluczowy jest czas. Każdy dzień zwłoki zwiększa zadłużenie i przybliża firmę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Problemy z płynnością mogą dotknąć każdy biznes. Ważna jest właściwa reakcja. Zamiast zwlekać i bezczynnie obserwować rozwój wydarzeń w zależności od sytuacji, przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o ulgę, która pozwoli mu bezpiecznie przetrwać trudniejszy moment. Gdy występują bieżące trudności w opłacaniu składek, bo na przykład kontrahent zwleka z zapłatą faktury, odroczenie terminu płatności składek pozwala przesunąć datę zapłaty składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ulga obejmuje należności w pełnej wysokości wraz ze wszystkimi funduszami. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości płatnika. Istotną korzyścią jest również brak odsetek za zwłokę. Zamiast nich jest pobierana opłata prolongacyjna wynosząca połowę obowiązującej stawki odsetek. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości, które już ma, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie tych należności na raty. To rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich płatników posiadających dług z tytułu składek, także wtedy, gdy zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po podpisaniu umowy egzekucja zostaje zawieszona, a należności można regulować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raty pozwalają rozłożyć ciężar spłaty w czasie, a zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest niższa opłata prolongacyjna. Dodatkowo terminowa spłata rat i bieżących zobowiązań umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, które bywa wymagane m.in. przy ubieganiu się o kredyt, dotacje czy też udział w przetargach. Układ ratalny może obejmować nie tylko zaległe składki, lecz także koszty egzekucyjne, należności dotyczące pracowników oraz zobowiązania osób trzecich, np. spadkobierców czy następców prawnych. Wniosek o wsparcie można złożyć na kilka sposobów. Elektronicznie, i tak jest najszybciej, przez platformę ZUS, telefonicznie, jeśli przedsiębiorca posiada profil na ZUS, i tradycyjnie, czyli pisemnie, osobiście, pisemnie bądź też osobiście do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania ulgi ani wstrzymania egzekucji.
7: W przypadku odmowy dług trzeba spłacić natychmiast wraz z pełnymi odsetkami. Przedsiębiorcy nie muszą sami walczyć z formalnościami. ZUS udostępnia bezpłatną pomoc doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. Pomagają oni dobrać rozwiązanie do sytuacji firmy i wyjaśniają procedury. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie. Numery do doradców są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce firma i tam już można znaleźć numer kontaktowy do doradców w każdym w oddziale ZUS w kraju. Można też z nimi skontaktować się osobiście w placówce lub też umawiając się na e-wizytę, czyli taką wideorozmowę online.
10: Mówiła Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim. W programie za chwilę zmienimy temat, a mikrofon przekażę swojej redakcyjnej koleżance.
4: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
11: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
4: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
11: Zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo nie najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy, czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
4: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
11: No w radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie no, nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
4: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
11: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
4: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
11: Tak, w Muzeum Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
4: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
11: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
15: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy przekazali własnoręcznie wykonane karmiki, budki lęgowe i domki dla jeży. Wszystko to wzbogaci teraz przestrzeń zabytkowego parku w Świerklańcu. Jak jazz, to w ruinach. Edyta czeka i zapraszam. A to tematy, które wypełnią najbliższy kwadrans w naszym magazynie. A zaczynamy od prezentów od dąbrowiaków.
16: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy w swoich szeregach ma już 14 sekcji, można powiedzieć. My jesteśmy sekcją modelarską, ja się nazywam Koniak Mieczysław, tutaj z kolegami przyjechaliśmy z prezentami. Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy. Na obecną chwilę, na Dzień Dziecka, nasze panie upiekły 40 placków, które były dostarczone do dwóch szpitali. Szpital onkologiczny w Katowicach, gdzie pani ordynator bardzo nas mile widzi z prezentami, no i przede wszystkim dzieci. Najważniejsze to było to, że jeden oddział nie był w stanie tych wszystkich placków przejeść i przychodzili lekarze z innych oddziałów, czy mogą sobie coś uczknąć z tego. No bardzo chętnie, także ładnie się to wszystko porozchodziło. Dodatkowo robimy, znaczy panie u nas szydełkują i ze skarpetek robią takie małpki i ośmiorniczki. I ośmiorniczki też trafiają, te maskotki, też do różnych szpitali, a nawet straż pożarna też ostatnio się upomniała, że też by chciała mieć coś takiego. Na internecie publikują różni nasi majsterkowicze swoje tam wyroby. Także pomysł nie był nasz, to po prostu żeśmy podpatrzeli, a że surowca trochę nam naznosili, także zaczęliśmy się w grupie 4, później 6, a dzisiaj już nawet jest 7 osób, no zajmować takimi rzeczami. Najważniejsze to jest to, żeby było gdzie. Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał. Dąbrowie Górnicze już powiesiliśmy w Parku na Zielonej, w Parku na Podlesiu, także wszystkie okoliczne parki, tak w Będzinie, Dąbrowie są już obdarowane. A do Świerklańca też mamy sentyment wielki, skoro tutaj gro naszych znajomych i stowarzyszonych ludzi przyjeżdża tutaj. Także jeżeli wypalą budki dla jeży, te noclegownie, to będziemy w stanie dowieść. Jeżeli zagnieździ się tam jakiś jeżyk, no to już będzie sukces. No i w tych budkach, jeżeli będzie dobrze powieszona budka, lekko tak na wschód, to sądzę, że nie powinno być problemów z zagospodarowaniem. One są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju, no takich zimorodki. Natomiast te półotwarte, to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które się muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Także budki zamknięte, budki otwarte, karmniki, wiadomo, wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny. I niech im się, no, przyda, no, dobrze mieszka.
15: No, dąbrowiacy od lat angażują się społecznie i charytatywnie, bo jak słyszeliśmy, pieką ciasta dla pacjentów w szpitali, a nawet szyją maskotki dla dzieci. Tym razem były projekty związane z ochroną przyrody we wspomnianym Świerklańcu, a teraz czas na muzykę, konkretnie na jazz i Magda Mleczko.
17: Ten festiwal od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych wydarzeń jazzowych w Polsce. Łączy muzykę improwizowaną, jazz nowoczesny, elektronikę, sztuki wizualne oraz niezwykłe postindustrialne przestrzenie Śląska. Mowa oczywiście o festiwalu międzynarodowym, dodam, festiwalu Jazz w Ruinach, organizowanym przez Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, którego prezesem jest Piotrek Szmit. Program zapięty jest na ostatni guzik, ponieważ start już z końcem lipca.
18: Tak, zaczynamy 31 lipca. Mamy w tym roku 3 weekendy. Jest to rozszerzona edycja. W zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy.
17: To chyba największe zmiany organizacyjne od lat, prawda, jeśli chodzi o festiwal, że...
18: Zgadza się, zgadza się. No, staram się rozwijać ten festiwal już od kilku lat. odkąd zostałem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, a w tym roku w ogóle ze Śląskim Jazz Clubem mamy 70-lecie, tak przy okazji, i będziemy nawet mieli koncert na 70-lecie.
17: I nawet będzie koncert, no
18: tak, proszę. Specjalny, taki jubileuszowy, ale o tym nie będziemy teraz mówić.
17: I jeszcze powiedz, że jazzowy.
18: Teraz porozmawiamy o festiwalu, bo jest dużo bliżej. Line-up cały gotowy, oczywiście bilety są w sprzedaży na naszej stronie bilety.sjc.pl. SJC, a więc właśnie Śląski Jazz Club. No i cieszę się bardzo, bo udało się mieć w tym roku 3 weekendy, a do tego w każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana, a w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie, no, after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend, tak? Czyli piątek, sobota.
17: I 3 weekendy sierpnia.
18: 3 weekendy sierpnia, poczynając właśnie od 31 lipca i 1 sierpnia, czyli piątek, sobota. Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli GZUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany na Porcelanowej 25, a więc za płotem, można powiedzieć, Fabryki Porcelany, więc łatwo będzie trafić. No i sami jesteśmy podekscytowani całą tą sytuacją, że mamy 3 weekend, że ten weekend jest w Katowicach. Chcemy rozwijać tę formułę, bo no, sama nazwa naszego stowarzyszenia Śląski Jazz Club trochę nas też obliguje do tego, żeby tę formułę rozszerzać i żeby wychodzić poza Gliwice. W Gliwicach oczywiście mamy swoją główną siedzibę, w Gliwicach działamy najwięcej. To też wynika oczywiście z dofinansowania naszej działalności przez miasto Gliwice, któremu jesteśmy bardzo za to wdzięczni, ale w tym roku właśnie ze względu na to rozszerzenie festiwalu mamy wsparcie też między innymi miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Kultury Miasta Ogrodów.
17: Piotr, teraz gwiazdy festiwalu.
18: Gwiazdy festiwalu, no wydaje mi się, że największą gwiazdą festiwalu tegorocznego jest absolutnie fenomenalny gitarzysta basowy z Hiszpanii, Vincent Garcia, który ma swój taki jazzowo-funkowy, niesamowicie energetyczny zespół. Zresztą cokolwiek on gra i wrzuci na YouTube'a, to od razu z buta ma 500 tysięcy czy 1 milion odtworzeń, więc jest bardzo znany na całym świecie i pomimo tego, że w Polsce może być mniej znany, to myślę, że jak tylko ludzie w ramach naszej kampanii promocyjnej usłyszą jakieś jego utwory, choćby na YouTubie, to zaraz się zachwycą i będą chcieli przyjść. Na pewno ważnym, to będzie 14 sierpnia, czyli akurat w odsłonie katowickiej, na pewno bardzo ważnym koncertem będzie koncert europejskiego trio, Tingwall Trio, to w zasadzie niemiecko-szwedzki projekt, też bardzo znany tutaj, szczególnie właśnie w Europie. Też się cieszę, że udało się ich zaprosić. A oprócz tego, no, wiele takich gwiazd, między innymi i z Polski, i też z zagranicy. Włoska wokalistka Sonia Spinello, z którą ja będę mieć przyjemność gościnnie zagrać tutaj na koncercie, w zasadzie rozpoczynającym cały festiwal, czyli 31 lipca, będzie między innymi Michał Barański ze swoją najnowszą płytą. Będzie projekt kapitalny Tribute to Polski Jazz, który też przebojem parę lat temu wdarł się na festiwale w Polsce i też postanowiliśmy go w tym roku zaprosić. Będzie też parę młodszych zespołów, absolutnie kapitalnych, tym trochę debiutanckich, między innymi Grzegorz Masłowski ze swoim projektem, z którym Grzegorz Masłowski jest rozchwytywanym perkusistą pochodzącym z Krakowa, natomiast postanowił wydać swoją pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem i ta płyta od razu została nominowana do Fryderyków w tym roku. Świetny projekt, więc to też będzie u nas. No i całe mnóstwo innych przedsięwzięć. Tych zespołów jest tak dużo w tym roku, że przyznam szczerze, że połowy już nie pamiętam.
17: Bylibyśmy w stanie powiedzieć Państwu, opowiedzieć o każdym artyście, który wystąpi na festiwalu Jazz w Ruinach, bo zajęłoby nam to troszeczkę za dużo czasu, więc odsyłamy na stronę internetową Śląskiego Jazz Clubu, gdzie znajdziecie cały program tego wydarzenia.
18: Tak, ale też mamy dedykowaną mamy stronę internetową festiwalu, czyli www.jazzwruinach.pl, i tam też zapraszamy serdecznie.
17: Festiwalu, który jest takim festiwalem, który nie boi się żadnych gatunkowych ograniczeń, wręcz przeciwnie, nawet ambient się pojawił na waszym festiwalu. festiwalu też kiedyś taka muzyka też była.
18: Zgadza się, w zeszłym roku mieliśmy zespół Skalpel, między innymi.
17: Skalpel i Ambient trochę mi tutaj raczej nie pasują.
18: No, ale to była taka największa w zasadzie elektroniczna, jakby wyrwa troszeczkę z takich bardziej typowych odłamów stylistycznych muzyki jazzowej, którą tam prezentujemy. Staramy się prezentować i muzykę instrumentalną, i muzykę wokalną, i wszelkiego rodzaju właśnie stylistyki łączące się z jazzem. Wszystko to, co pasuje nam do tych niesamowitych postindustrialnych przestrzeni, które wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami. To nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
17: To też wystawy.
18: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku, także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
17: Te grafiki też będą, gdzieś będziemy je mogli obejrzeć? Jeśli tak, to w którym miejscu? Gdzie?
18: Tak, one tradycyjnie finaliści tego konkursu, to ich prace są drukowane i wieszane na ścianie w hali Model X-Zut. To samo zresztą zrobimy i przeniesiemy te prace też do fabryki Montana w Katowicach na trzeci weekend. Też niektórzy są puszczani z naszego wspaniałego ekranu i projektora kinowego, multimedialnego, z którego puszczamy różnego rodzaju wizualizacje i ciekawe rzeczy, w tym też te prace właśnie z konkursu plakatu. Także jak najbardziej zapraszamy po prostu na festiwal i to tam będzie.
17: Jazz w ruinach, przypomnę, od 31 lipca do 15 sierpnia w tym roku. Spore zmiany organizacyjne i programowe, chyba największe w historii tego festiwalu. W tym roku 22 edycja, czyli od ponad dwóch dekad ten festiwal już istnieje.
18: Tylko nadmienię, że festiwal jest bardzo takim otwartym festiwalem, także jeśli chodzi o całe rodziny z dziećmi.
17: Tak, to prawda.
18: W tym roku robimy politykę, że dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już. W związku z tym także nawet z dziećmi, które nie mogą całego koncertu wytrzymać,
17: no właśnie,
18: to łatwo można po prostu sobie wyjść
17: powiem,
18: na chwilę. No.
17: Mamo, ja już nie daję rady, mama stwierdzi, to ja cię odstawię do domu i wrócę. Można.
18: A jest to też typowy taki letni festiwal. Mamy leżaczki, tam On Lemona, jakieś parasole, jakieś food trucki, więc jakby z tymi dziećmi spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
17: Moim gościem był Piotrek Schmidt, prywatnie, jak sam o sobie mówi, pod osłoną nocy trębacz jazzowy, tak?
18: Tak, może być. No,
17: no i prezes Śląskiego Jazz Clubu i dyrektor programowy festiwalu Jazz w Ruinach. Dziękuję ci bardzo.
18: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na festiwalu.
15: Zapraszamy nie tylko na jazz, do gliwickich ruin. A teraz przenosimy się do Katowic, które przygotowały się na upały.
5: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Mamy trzy takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach Brynów, Burowie, coraz za dole. A w tej chwili ustawiliśmy 18

0: można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, czy między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. W ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. My, jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców.
1: O kurtynach wodnych w Katowicach, które podczas upalnych dni dają możliwość ochłodzenia, ale też poczucia takiej rzeźkości i dziecięcej radości, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Wiertarki, młotki i młoty pneumatyczne, tymczasowe ogrodzenie obok fasady gmachu Muzeum Górnośląskiego pokazują, że to czas wielkiego remontu i kolejnego etapu prac, na co będzie można liczyć, o tym już za chwilę. I zrobimy sobie także taką małą wycieczkę ze Śląska do Stanów Zjednoczonych, ale zaczynamy od Bytomia. Muzeum Górnośląskie wchodzi w fazę remontu budynku przy placu Sobieskiego 2. Odwiedzających czeka wielkie zaskoczenie po tej metamorfozie, ale od początku.
3: Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wielki zachwyt, ponieważ muzeum, można powiedzieć, projekt ten przyczyni się do tego, że będzie mogło dostać, jeśli chodzi o infrastrukturę, swoje jakby drugi oddech, drugie życie. Z jednej strony powrót do korzeni, do tego, co było w latach 30., czyli piękna fasada z pięknymi drewnianymi oknami. Dalej będą, powiedzmy sobie, dwudzielne, dziesięciodzielne, ale w dwóch strefach. Teraz są sześciodzielne i są aluminiowe, no więc teraz wracamy do tego. Oczywiście to wszystko będzie cała odczyszczona fasada, będzie strefa, no to akurat strefa wyjścia będzie zupełnie nowa, przeszklona, będzie jakby zapraszać do nas wszystkich, którzy koło muzeum tylko się zjawią. Będzie nowa sala, zupełnie inna, ostatnia kondygnacja, w której będzie posadowiona wystawa archeologiczna, stała wystawa, wróci do swojej pierwotnej formy. Czyli będzie dwupoziomowa, z piękną antresolą, która się nam zachowała łącznie z oryginalnymi poręczami. Zresztą poręcze na klatce schodowej głównej też zachowały się nam oryginalne. I będzie przeszklenie sufitu biegnące przez całą salę. To przeszklenie w oryginalnym projekcie i w chwili udostępnienia w 1932 roku dla zwiedzających było. My do tego wracamy, odsłaniamy, także to będzie rzeczywiście piękna sala z wielkim oddechem i tu właśnie będzie archeologia. Na antresolę będzie można wejść bocznymi wejściami, które też mamy zachowane. No to jest w tej chwili zamurowane wszystko, ale będzie dostępne. Osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły przedostać się specjalnym podnośnikiem, także każdy będzie mógł wejść wszędzie, ponieważ wszystkie nasze prace będą oczywiście spełniały warunki pełnej dostępności dla wszystkich zwiedzających, żeby nikt nie czuł się jakby wykluczony i nie miał możliwości skorzystania z naszej oferty. Będą też wystawy, no bo jakby trzonem tego projektu jest budowa trzech wystaw stałych, a to, co się dzieje wokół, musi służyć tym wystawom, tym, żeby one mogły zostać zaprezentowane. Więc mamy już gotowe projekty. W tej chwili przygotowujemy się do przetargu, no bo to oczywiście też drogą zamówień publicznych musi zostać wyłoniony wykonawca. Będziemy go ogłaszać pod koniec tego miesiąca. Trzymamy kciuki. Państwa też prosimy, żeby te procedury nie trwały, żeby można było go wyłonić od razu w pierwszym.

0: W pierwszym podejściu, bo to różnie bywa z procedurami przetargowymi, no jest prawo zamówień publicznych i my musimy się podporządkować jego wszystkim przepisom. Nie możemy niczego przyspieszyć, czasem przetarg trzeba odwołać, no tak bywa. I te wystawy mają już swoje projekty. One były oczywiście na bazie scenariuszy, które zostały stworzone przez naszych pracowników merytorycznych, przez kuratorów, kustoszy. Będą do Państwa dyspozycji wszystkie te trzy wystawy, które będą nowe. Wystawy będą, projekty są naprawdę rewelacyjne i zakładają właściwie absolutnie najnowsze rozwiązania wystawiennicze, ekspozycyjne. Też z pełną dostępnością, bo nie tylko budynek ma być dostępny, ale wystawa ma być dostępna też dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będą rzeczywiście absolutne nowości, zaskoczenia. No ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, no to tutaj Państwu najszerszych i najbardziej obszernych wyjaśnień udzielą kuratorzy wystaw, więc będzie nowa zupełnie wystawa archeologiczna, nowa wystawa etnograficzna i nowy sektor miasto wystawy stałej przyrodniczej i modernizacja sektorów już istniejących. Także rzeczywiście dużo przed nami wyzwań. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wreszcie udało nam się zrealizować ten projekt, że jesteśmy właśnie dzięki funduszom unijnym i wkładzie województwa śląskiego, ponieważ muzeum rzeczywiście miało wielkie potrzeby w tym zakresie. Tu potrzebna była duża modernizacja, duża inwestycja i mamy nadzieję, że teraz ono odsłoni takie swoje najpiękniejsze oblicze i będzie rzeczywiście zachwyt. Wszystko de facto, co robimy, wszystko absolutnie, wszystkie projekty, zarówno projekt budowlany, jak i projekty wystaw, wszystko było uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I Wojewódzki Konserwator Zabytków w takich sytuacjach, kiedy prace prowadzone są w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, jest na radach budowy, jest w kluczowych momentach, no wiadomo, no ma w kluczowych momentach, powiedzmy sobie, budowlanych, pomimo, że to jest projekt jest z nim uzgodniony, przyjeżdża, to wszystko firmy budowlane czy budowlana firma Arkosystem, która jest wykonawcą tutaj tej najcięższej pracy, jeśli chodzi o tą ciężką budowlankę, czy późniejszy wyłoniony wykonawca wystaw stałych, jeśli chodzi o ingerencje w ściany i tak dalej, no bo to będzie czy podwieszany sufit, czy nowa podłoga, to jest zaakceptowane przez konserwatora, ale zwłaszcza prace budowlane, wszelkie to jest wszystko pod nadzorem konserwatorskim, łącznie z wyposażeniem na przykład, toalet, prawda, w odpowiednie kafelki, w odpowiednią armatę. To wszystko jest w projekcie bardzo szczegółowo i wszystko jest pod akceptacją konserwatora wojewódzkiego. Projekt kończy się 31 maja 2028 roku. Jeśli chodzi o otwarcie uroczyste, to proszę, to dzisiaj Państwu nie podam daty jeszcze, bo to też musimy troszeczkę poczekać i też powiem, proszę, naśledzimy oczywiście, to będzie dużo wcześniej podane do publicznej wiadomości. Zaproszę, będzie duży festiwal otwarcia. Niemniej jednak 31 maja kończy się projekt i muzeum zostanie otwarte dla nas wszystkich. Także taka to jest nasza data graniczna. Mamy nadzieję wielką, że to wszystko uda nam się spiąć. To wszystko też zależy od tej najbliższej procedury przetargowej, bo to jest jedyna rzecz, którą nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie przebiegało.
1: Przypomnę, że prace w Bytomiu w muzeum mają potrwać około 2 lat. A już teraz mikrofon przekazuję Paulinie Kozioł, która zabierze nas do Stanów Zjednoczonych. O co chodzi? Posłuchajmy.
2: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
3: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
2: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
3: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po Endeavorze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
2: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
3: Dokładnie, ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania, muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych, to jest naprawdę coś wyjątkowego.
2: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
4: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
2: W takim razie powiedzmy, dlaczego to jest takie fajne, żeby na takie stypendium do Stanów Zjednoczonych pojechać?
4: Ja myślę, że to jest wielka sprawa. My w Planetarium Śląskim zajmujemy się tym, żeby trochę rozwijać wyobraźnię, żebyśmy mogli marzyć, a ten konkurs pozwala niektóre z tych marzeń spełnić. Obecnie świat rozwija się bardzo mocno w stronę przemysłu kosmicznego, kosmicznego. Być może nie wszyscy staną się astronautami, ale coraz częściej i coraz głębiej technologie kosmiczne docierają do naszych domów, docierają do naszego życia codziennego i to się staje również takim przemysłem. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
2: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
4: Dzisiaj przygotowaliśmy dwie konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania dwa zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni, a drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym Parku Nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań, mamy także pokój wstrząsów.
1: Materiał przygotowała Paulina Kozioł. Paulinko, bardzo Ci dziękuję. To wszystko dzisiaj, Edyta Czeka i do usłyszenia wkrótce. I got the

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano. Rano.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: M to

0: kibelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

Meloradio. Podkręcamy tempo. Piątek.